0: Chili Z.
1: What's it gonna take to break your heart?

Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie. Dopóki ja

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Anna Fryczkowska jest z nami w Mieście o świcie. Rozmawiamy o jej książce Cyrkówka Marianna, a także o niezwykłej bohaterce tej opowieści, Mariannie Razik. To jeszcze na chwilkę zatrzymajmy się na tym Mazowszu, bo to rzeczywiście być może mało o tym wiemy, być może tak naprawdę mało jest opowieści, raportów, wspomnień dotyczących tego, jak żyli po wojnie ludzie na Mazowszu. To rzeczywiście, ja też czytając uświadomiłam sobie, że to rzeczywiście było budowanie wszystkiego od podstaw, ale do tego jeszcze tak naprawdę zmaganie się z traumami wojennymi, które te osoby, którym udało się przeżyć, które wróciły na Mazowsze, przecież w sobie nosiły. To nie było tak, że oni wszyscy wrócili. Jeszcze sama Marianna, która jest prawda, tak, że poszła w zastępstwie za brata.
2: Tak, postanowiła ocalić mu życie, bo stwierdziła, że jej młodszy brat jest zbyt słabego zdrowia i kiedy został powołany na roboty do Niemiec, stwierdziła, że on tego nie przeżyje i poszła tam za niego dobrowolnie. Brat do końca życia był jej wdzięczny.
1: I to nie jest jedyna taka biografia, jak myślę, to nie jedyny taki los. Oni podróżując po Mazowszu przede wszystkim spotykają takich ludzi, którzy no po prostu przeżyli wiele, wrócili i teraz to życie próbują odbudować. To, co robili, pewnie było bardzo ważne, bo jednak niosło radość, niosło jakąś nadzieję, niosło jakiś taki oddech, chociaż rzeczywiście ich publiczność nie mogła sobie często w ogóle pozwolić na bilet. Przecież to było tak, że dzieciaki pani książce Marianna wpuszcza tak gdzieś tam chyłkiem, gdzieś tam kątem i pewnie tak było.
2: Ona miała misję i znaczy pieniądze było tyle ważne, o ile chcieli przeżyć, gdzieś się wyspać, coś zjeść. Natomiast oni mieli misję. Marianna długo potem jeszcze o tym mówiła, że głównie chcieli nieść radość i nadzieję w te... Znaczy w to naprawdę trudne życie. Lata 40. zwłaszcza, a 50. również, nawet sobie nie potrafimy wyobrazić, jaki był poziom biedy na wsi. A jak dodamy do tego traumy wojenne, które nosili wszyscy, i starzy, i rodzice, i dzieci, które się masowo moczyły do łóżek na przykład, czy źle reagowały na huk nagły, czy szczekanie psa, bo się przypominały psy gestapowców. A do tej biedy powojennej, do tych zrujnowanych wsi jeszcze dochodziły te PRL-owskie pomysły na walkę z głodem w mieście, więc jeszcze doszły takie jakieś coś, co było nazywane dostawami obowiązkowymi, czyli jeśli chłop nie dostarczył zadeklarowanej liczby tuczników, no to po prostu komisja przyjeżdżała i zabierała wszystko, co miał. Więc wziąwszy wszystko razem, życie w mieście wtedy było niełatwe, ale na wsi naprawdę było jeszcze trudniejsze. No i w to wszystko wkracza Marianna, jej bajkowe kostiumy, jej pełen optymizmu show, jej siłacz mąż, który właśnie tutaj się odwołując troszkę do okupacji, miał taki fajny numer ze zrywaniem łańcuchów na piersi i mu wtedy Marianna recytowała, że Arnoldo zrywa swoje łańcuchy, tak jak Polska faszystowskie okowy z siebie zerwała. No i ludzie podobno płakali wtedy.
1: I tak rzeczywiście było.
2: Przynajmniej tak Marianna o tym opowiadała.
1: Na chwilkę jeszcze zatrzymajmy się w Warszawie, bo tutaj przecież też Marianna się znalazła, tu tutaj pracowała przed wojną, tu tutaj postanowiła wrócić, kiedy wyruszyli z Franciszkiem, postanowili opuścić rodzinną wieś Marianny. Ta Warszawa, której no właściwie no, nikt chyba

0: Marianna odmalowane przez panią.
1: Marianna Razik jako bardzo młoda dziewczyna, według niektórych opowieści już w wieku 15 lat ruszyła na służbę, bo w domu było biednie i szybko trafiła na tę służbę do Warszawy, która w tamtych czasach mimo kryzysu była w miarę zamożna i zaczęła taką błyskawiczną karierę, byśmy to dzisiaj nazwali. Trafiła do domu pierwszej w Polsce dentystki kobiety. I tam najpierw była jako tak zwana dziewczyna od wszystkiego, ale pani ją szybko chyba zauważyła, że jest to osoba bystra i chętna do nauki, ciekawa świata. Szybko ją awansowała na pomoc dentystyczną. I już jako pomoc dentystyczna wyobrażam sobie, że Marianna lepiej zarabiała, mogła chodzić po mieście. Na pewno się nauczyła wtedy malować paznokcie i układać fryzurę na sposób z lat 30. Czemu była wierna do końca życia zresztą. Takie krótkie loki i pomalowane paznokcie. No i ona taką Warszawę pamiętała. Pamiętała tę elegancką Warszawę z mieszkaniem u dentystki w centrum. Więc kiedy trafili z mężem do tej Warszawy, której praktycznie nie było w roku 45, no to wyobrażam sobie, jaki to musiał być straszny szok. Taki szok pewnie jak przeżywała większość warszawiaków w tym momencie. No i myślę, że i ona, jak wiele innych osób stwierdziły, że znaczy już nic się nie da z tym zrobić, prawda? Że trzeba przenieść stolicę.
2: Tutaj dzisiaj przerwiemy, ale wrócimy do Was w kolejnym odcinku Miasta o Świcie.
3: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem? Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Po reklamie.

0: Teaser.
1: Na letni chill out.
0: Teaser. Pogoda.
2: Dziś chyba taki poranek, na jaki czekaliśmy od kilku dni, z temperaturą poniżej 20 stopni. W ciągu dnia będzie oczywiście ich przybywać, ale nie tak rekordowo jak ostatnio. Teraz 18 w Warszawie i Krakowie, 16 w Gdańsku. W ciągu dnia najcieplej 26 stopni w Warszawie i Wrocławiu nad morzem. Ma być 24-25, a w Zakopanem tylko 19 stopni Celsjusza.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Prawie że zmarzłam, biegnąc tutaj do was, ale oczywiście nie porzucamy letniej garderoby. Zaczynamy dzień, jest siódma. Dzień dobry, kłaniam się.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

To już 7:06 na zegarze, do tego 7 dzień miesiąca, a już 7:07 nawet, same siódemki o tej porze. Bardzo miły widok. Dzisiaj pewnie trudno wyobrazić sobie życie bez wynalazku, który ma taką swoją małą rocznicę właśnie dzisiejszego dnia, bo mija 98 lat dokładnie od tego, kiedy po raz pierwszy na świecie zaprezentowano kolorowy telewizor. To miało miejsce w Stanach Zjednoczonych. Wraz z telewizją, tym bardziej kolorową, pojawiła się, myślę, że ten nowy wynalazek zastąpi radio. No ale chyba ta przepowiednia wcale się nie sprawdziła, dzięki czemu możemy znów łączyć się o poranku i wspólnie konsumować śniadanie do łóżka, budząc was z miłą muzyką. Taką, jak myślę, bardzo dobrą na tę porę, bo teraz na przykład Golden i Clapton and To Another, czyli set.

Dzisiaj podejrzewam, że w przestrzeni internetu, bo to tak zazwyczaj bywa, pojawi się wiele fragmentów, wiele cytatów z poezji Wisławy Szymborskiej, dlatego że 2 lipca 1923 roku poetka, noblistka przyszła na świat. Dziś więc rocznica jej urodzin. W Krakowie trwa festiwal Miłosza, podczas którego co roku przyznawana jest nagroda imienia Wisławy Szymborskiej. Znamy już jej tegorocznych laureatów i o jednym z nich będziemy mówić Wam jeszcze przed godziną 8, a to dlatego, że dzisiaj w Warszawie szykuje się bardzo specjalne wydarzenie, a mianowicie spotkanie z Raulem Zuritą. To właśnie o nim mowa. Wrócimy jeszcze do tego, żeby powiedzieć nieco więcej nie tylko o jego twórczości, ale też jego działalności w imię wolności.

0: Absolutnie, to początek dnia dopiero i już czas wstać. Jeśli dziś czeka Was dzień pełen pracy, to jest na pewno dobra pora. Dzisiaj wstajemy nieco lżej, jak myślę, a to dzięki nieco chłodniejszemu powietrzu na zewnątrz i idzie się przez miasto naprawdę bardzo przyjemnie. Najdłuższy dzień dzisiaj we Władysławowie trwa 17 godzin. Pozdrowienia do tych, którzy tam na północy, a także na Półwyspie, z którym dziś będziemy się łączyć, ale to za jakiś czas na pewno jeszcze Wam przypomnę, o której godzinie być przy radioodbiorniku, żeby słuchać tego, co dzieje się na Półwyspie Helskim, gdzie wylądowała już nasza delegacja. Najkrótszy dzień dzisiaj w Zakopanem, a słońce najpóźniej zajdzie dzisiaj w Świnoujściu. To będzie 21:37. Teraz na zegarze 7:22.
1: Autopromocja.
2: Morze chilloutu. Kierunek Hel. Już dziś od godziny 10:00 program prosto z wakacyjnego studia Chili Z w chałupach. Inspirujące rozmowy, a w tle wiatr, woda i muzyka pełna słońca. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kask, lampa i zadania dla prawdziwych odkrywców. Podejmij wyzwanie na trasie górniczej w kopalni soli Wieliczka. Zjedź 101 metrów pod ziemię w sam środek surowego, solnego świata. Pod okiem przewodnika wykonujesz zadania, mierzysz poziom metanu, splatasz liny i poznajesz tajemnice pracy górników. To idealny pomysł na aktywną przygodę z rodziną lub paczką przyjaciół. Wybierz trasę górniczą w kopalni soli Wieliczka. Bilety na bilety.kopalnia.pl.
7: Po reklamie.

0: poranku piękne wiersze, pięknie czyta wam Magdalena Kacperowicz, żeby ta pora była w pewien sposób dla poezji zarezerwowana. Ja też sięgam po nią, ale na różne sposoby. Dzisiaj taka szczególna okazja, bo drugi dzień lipca to rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej. A dziś wieczorem w Warszawie spotkanie z laureatem nagrody jej imienia, Raulem Zuritą, o którym opowiada nam Monika Jankowska-Kapica z Instytutu Cervantesa w Warszawie.
1: Był bardzo zaangażowanym aktywistą. Stworzył nawet taką grupę aktywistów, która organizowała bardzo odważne akcje wymierzone przeciwko dyktaturze. Jedno z nich było chociażby rozrzucenie z samolotów nad Santiago de Chile 400 tysięcy ulotek z pamfletem wymierzonym przeciwko władzom Pinocheta.
0: To jest jedna z takich akcji. Powiemy o nich jeszcze więcej za chwilę.

0: Czyliński poeta Raul Zurita, tegoroczny laureat Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, odebrał to wyróżnienie w Krakowie kilka dni temu, a dzisiaj wieczorem w Warszawie będzie okazja, żeby wziąć udział w spotkaniu z laureatem, spotkaniu z wybitnym poetą, a także tłumaczką jego twórczości Martą Eloi Cichocką. To bardzo szczególny moment i myślę, że warto na to spotkanie wybrać się nie tylko z uwagi na poezję Raula Zurity, również z uwagi na jego działalność w imię wolności. O tej działalności opowiada nam Monika Jankowska-Kapica z Instytutu Cervantesa.
1: Zasłynął kilkoma bardzo ciekawymi happeningami, że wykorzystał samoloty do stworzenia happeningu, który polegał na użyciu silników samolotowych do wypisania fraz z jednego z jego poematu Nowe życie. I te frazy były skierowane czy dedykowane diasporze latynoamerykańskiej mieszkającej w Nowym Jorku, bo wszystko to działo się na nowojorskim niebie. A kilkanaście lat później na pustyni Atakama przy użyciu buldożerów wyżłobił w tym lekko skamieniałym piasku frazę Ni pena ni miedo, czyli bez bólu ani lęku. Ten piasek na tej pustyni jest tak przez upał i suchość powietrza dobrze zakonserwowany, że do dziś można lotu ptaka podziwiać. Więc jeśli ktoś tam się wybiera, to polecam również. Jego ostatni happening to wyświetlenie fraz poetyckich na klifach północnego wybrzeża Chile, widocznych wyłącznie od strony Atlantyku. I to były 22 frazy z poematu Veras.
0: Poemat Veras przywołała Monika Jankowska. Kapica, natomiast ja przypomnę, że Nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej Raul Zurita odebrał w uznaniu, w uhonorowaniu jego poematu zatytułowanego Zurita. Dokładnie tak. Raul Zurita to jest dziś jeden z najpoważniejszych kandydatów do Nagrody Nobla. Myślę, że warto śledzić jego twórczość, do której na pewno jeszcze będziemy wracać. A spotkanie dzisiaj wieczorem w Instytucie Cervantesa w Warszawie.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
4: Po reklamie.

0: Let's meet Chill Out.
1: Chillizet. Pogoda.
2: Dziś rano przyda się jakieś lekkie okrycie na ramiona. Dość rzeźko jest to poranku w naszych miastach. Teraz 18 stopni w Warszawie, 17 stopni w Krakowie, ale już 20 w Gdańsku i w Koszalinie. W ciągu dnia najcieplej 26 stopni w Warszawie i Wrocławiu. Nad morzem bardzo podobnie, bo na termometrach będzie maksymalnie 25 stopni i na razie wszędzie bez opadów.
1: Śniadanie do łóżka w Chillizet. Zaprasza Magda Bauer.
2: Tak jest, to ja melduję się o 8 dokładnie. Będę z Wami dzisiaj do 10. W planie mnóstwo dobrej muzyki i kilka ciekawych kierunków na lato.

Minlow i Brisk w Chili Z przed chwilą. Kino w plenerze. Odwiedzamy w Chili Z bardzo często i myślę, że dzisiaj Katarzyna Kozak w Pogoni za kulturą będzie Wam proponować kolejne ciekawe adresy. Ja pewnie też. Teatr pod chmurką to też jest miejsce, które latem odwiedzamy bardzo chętnie i niedługo już będę mogła chyba powiedzieć Wam nieco więcej o tegorocznym wydaniu takiego lata z teatrem, które co roku organizuje Krystyna Janda, Teatr Polonia i Och Teatr. Ale to nie wszystko, ponieważ pod gołym niebem latem spotykamy się również ze sztuką wizualną. Mamy na myśli 12. już Land Art Festival Ziemia, który no właściwie zaczął się wczoraj, ale jest kilka dni, żeby zobaczyć prace wizualne. No często to imponujące, piękne instalacje artystów, którzy przyjeżdżają do nas niejednokrotnie z bardzo daleka. A gdzie i kiedy? To do tego wrócę niebawem. Teraz muzyka.

realized that I would be the butterfly.

Skąd się biorą takie piękne utwory i jak można tak pięknie śpiewać? Można się rozmarzyć przy tym kawałku, przyznacie. Leif Voebek. I być może ten utwór wybrzmi dzisiaj w Londynie, ponieważ ten artysta właśnie dzisiaj pojawi się w Mow Club i to będzie jeden z dwóch występów artysty w Europie, jak na razie potem Stany i Kanada, a te dwa koncerty, na które no, jeszcze można się wybrać dzisiaj albo pojutrze, na razie zakończą europejskie występy Leifa Voebeka. 4 lipca to chyba taki dość specjalny wieczór, bo artysta wystąpi z BBC Symphony Orchestra w Barbican Hall. Absolutnie wyprzedany wieczór dzisiaj w Mow Club. Wspomniałam o Stawie, to z tego miasta pochodzi Leif Voebek, który taką niezwykłą muzykalnością wykazywał się już od dziecka. Grał i na skrzypcach, i na gitarze, i na pianinie. Ale zostajemy w takim pięknym klimacie, bo teraz już łączą siły Haim i Bon Iver w kawałku Tie Down. Jest 8:20. Słuchacie Chili Z i tak właśnie delikatnie was budzimy o tej porze.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Do Leroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Dyskontowe asy w netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
13: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
14: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś?
16: Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
17: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
16: Ta, ciebie stać.
17: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co napłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
16: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
0: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
9: Czas na weekend? Czas na Auchan!
18: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Po reklamie.

Above Me, Leisure przed chwilą w GZ, a Ziemia jest hasłem festiwalu, który już po raz 12 prezentuje sztukę wśród natury w takim naturalnym krajobrazie. Land Art zaczął się wczoraj w Dolinie Bugu, w Bublu Starym, Janowie Podlaskim. No i można powiedzieć, że powrócił do tego miejsca, bo gościł tutaj już w poprzednich latach i to jest tak, że ta plenerowa galeria, która powstaje co roku, wzbogaca się o kolejne eksponaty. Fajnie więc wracać co roku i obserwować, jak się zmienia. Ale istotą festiwalu jest to, że możemy patrzeć na sam proces twórczy. Artyści pracują właśnie teraz i do 11 lipca będą powstawać nowe landartowe dzieła sztuki. W tym roku nawiązujące bezpośrednio do hasła Ziemia, bo to właśnie jej materia jest tworzywem powstających prac. Co oznacza, że po festiwalu wrosną one w krajobraz, potem ulegną biodegradacji. No ale wcześniej jeszcze oczywiście mają skłonić nas do refleksji i dyskusji wokół relacji człowieka z biosferą, o zmianach klimatycznych i erozji. Samo miejsce, te nadburzańskie tereny, to też pretekst, okazja, punkt wyjścia do ciekawej rozmowy, pełne historii, wielokulturowe. Być może więc skorzystacie z zaproszenia festiwalu Land Art i wybierzecie się właśnie tam. Można to zrobić do 11 lipca. To już Fantogram. I wasn't meant to be.

Dawid Wosiadło i Kaśka Sochatka w duecie i piękny utwór zatytułowany Tylko Haj, który pojawił się no, dokładnie w zeszłym roku, w czerwcu miał swoją premierę. Podejrzewam, że są wśród was i tacy, którzy być może ten kawałek śpiewali podczas ostatniego koncertu Dawida Wosiadło w Warszawie. A jeśli ktoś teraz się właśnie zakochuje, to podejrzewam, że odbiera ten właśnie utwór jeszcze mocniej, w jeszcze bardziej wrażliwy sposób. Tak, to jest piękna pora, żeby się zakochać właśnie teraz, właśnie latem, właśnie w lipcu, ale bywa i tak, że takie uczucie spada na nas nagle jak jasny grom z nieba. Na przykład w październiku, o czym chyba będzie następna piosenka, bo teraz posłuchamy Girl in Red, czyli za 10 minut 9 dokładnie. To We Fell Off in October.

0: Reklama. Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.

0: Chillaucie
1: na letni chillout.
0: Chili Z. Pogoda.
2: Letni sztorm na Bałtyku, znacznie chłodniejsze poranki pojawiły się w prognozach na najbliższe dni. Nad morzem także da się we znaki wiatr. Wygląda na to, że warto jakąś taką czapeczkę mieć w bagażu, jeśli ruszacie na przykład na Półwysep Helski. A w pozostałej części kraju łagodniejsze temperatury. Teraz w Warszawie 18 stopni, 17 w Krakowie, 20 w Gdańsku i w Koszalinie.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
2: My oczywiście te prognozy będziemy sprawdzać przez cały dzień. Dbamy o Was i chcemy, żebyście przede wszystkim dobrze i bezpiecznie czuli się latem, a do tego mieli wspaniałe samopoczucie. No w tym celu już uruchamiamy muzykę.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

Obiecałam, że jeszcze zajrzymy do teatru pod chmurką, no i myślę, że już najwyższa pora, żeby to zrobić, to znaczy, żeby powiedzieć o tym, że w tym roku znów przez całe wakacje nieprzerwanie działać będą sceny Teatru Polonia i Och Teatru w Warszawie. Ten sezon plenerowy rozpocznie się 10 lipca dokładnie i na start zapowiedziano premierę spektaklu Kot w butach Jana Brzechwy w reżyserii Lidii Sadowej. Myślę, że możemy spodziewać się doskonałej zabawy i to nie tylko tej dla najmłodszych widzów. Myślę, że ci starsi też będą usatysfakcjonowani Kotem w butach Jana Brzechwy w tej oto odsłonie. Na najmłodszych czekają też takie spektakle plenerowe, które już były grane w poprzednich latach, no i są uwielbiane. To Jaś Małgosia czy Szelmostwa Lisa Witalisa. Na razie tyle. Na te sceny plenerowe jeszcze będziemy na pewno wracać.

Przed chwilą Bonnie Hill i Jungle, a za chwilę, no właśnie, szukamy przez cały czas takich utworów, które pomogą wam rano wstać, a potem się obudzić tak skutecznie, żeby dobrze sobie ten dzień spędzać po prostu. Towarzyszymy wam przez cały czas, a kolejny utwór, który wam za chwileczkę zagram, to Everything in Time, Ella R. Przypomnimy sobie tym samym i drugi studyjny album, bo ten kawałek go otwierał, był porównywany zresztą do twórczości Amy Winehouse, a potem wrócimy na moment do 21 roku pamięcią i myślami być może, bo przywołamy hymn męskiego grania. Na pewno go pamiętacie, ale fajnie się go słuchał tej porze zwłaszcza. Bądźcie z nami zatem 9:20 na zegarze.

0: Jeden z naszych ulubionych letnich utworów zdecydowanie. 27 minut po 9, mała przerwa, potem kolejne takie piękne polskie również kawałki.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Autopromocja.
3: Może chilloutu. Kierunek Hell. Już dziś od godziny 10:00 program prosto z wakacyjnego studia Chili Z w chałupach. Inspirujące rozmowy, a w tle wiatr, woda i muzyka pełna słońca. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz w sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.

Biedronka. Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkanie

0: Teraz przed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Czas na weekend? Czas na Auchan!
5: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Kask, lampa i zadania dla prawdziwych odkrywców. Podejmij wyzwanie na trasie górniczej w kopalni soli Wieliczka. Zjedź 101 metrów pod ziemię w sam środek surowego solnego świata. Pod okiem przewodnika wykonujesz zadania, mierzysz poziom metanu, splatasz liny i poznajesz tajemnice pracy górników. To idealny pomysł na aktywną przygodę z rodziną lub paczką przyjaciół. Wybierz trasę górniczą w kopalni soli Wieliczka. Bilety na bilety.kopalnia.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Po reklamie.

Najpierw noga RS i Robbie Williams, przed chwilą Jessie Ware i w takim wyśmienitym muzycznym towarzystwie kontynuujemy to przedpołudnie, jest 9:41. Zanim przekażemy mikrofon na Hel, gdzie już powoli rozgrzewa się Kuba Lachowicz, to jeszcze spotkamy się na przykład z Banks. Ona już teraz u nas z kawałkiem Goddess.

To właściwie z takim pokojowym przesłaniem Lee Lewis, White Flag w Chili Z przed chwilą. Zanim zabierzemy Was na hel, to już naprawdę całkiem niedługo, to jeszcze zakręcimy się na warszawskim Grochowie razem z Rosalie i niech mi ktoś podpowie, gdzie był kręcony teledysk tej piosenki. Chociaż znam trochę Grochów, to jakoś totalnie nie mogę zidentyfikować tego miejsca. Może macie jakiś pomysł? A tymczasem słuchamy bardzo przyjemnego utworu, kolejnego takiego na lato. No właśnie, lato na Grochowie teraz z Rosalie, 12 minut do 10:00.

do tego słońca jeszcze trochę niebieskiego koloru doda Alfie Templeman, a ja bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. 9 minut do 10. Dobrego dnia. Do usłyszenia.

0: Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
2: Mamo! Będzie spalony?
3: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni. 89 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: czyli Zet, punktualnie 10:00, w studiu Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: No i zaczynamy wiadomościami z nadmorza. Już za 2 dni rozpocznie się Sopot Film Festival. W całym mieście czekają na nas pokazy filmów dokumentalnych, krótkometrażowych i fabularnych. Ale tym razem chciałabym zwrócić Waszą uwagę na koncert muzyki filmowej podczas festiwalu. Ten wybrzmi w niedzielę na scenie kameralnej Teatru Wybrzeża. W programie utwory Hansa Zimmera, Maxa Richtera i Ennio Morricone. Dobrze myślicie, to oznacza, że orkiestra wykona na żywo utwory z Oppenheimera, Gladiatora, z Amelie czy z Twin Peaks. To plan na niedzielę w Sopocie, a Międzynarodowy Festiwal Filmowy rusza już w tę sobotę i potrwa do 12 lipca. Jeśli macie ochotę na porządną dawkę poezji, dziś wieczorem możecie wybrać się do Instytutu Cervantesa w Warszawie. Chilijski poeta Raul Zurita zaprezentuje tam swoją przetłumaczoną na język polski książkę Zurita.
3: Zurita to jest monumentalny, wielowątkowy tom poetycki, w którym dość niełatwa biografia i osobiste doświadczenia Raula Zurity splatają się z tragiczną historią Chile, traumą czasów dyktatury generała Pinocheta i z pamięcią o ofiarach tej dyktatury.
2: Mówi Monika Jankowska-Kapica z Instytutu Cervantesa, z którą rozmawiała Magda Bauer, z Chilizet oczywiście. Raul Zurita na spotkaniu w Instytucie spotka się z tłumaczką jego książki, Martą Eloy Cichocką. Autorzy przeczytają Zuritę na głos w obu językach.
3: Myślę, że taka dwujęzyczna lektura pozwoli uchwycić rytm tej poezji, zarówno w polskim, jak i hiszpańskim brzmieniu, ale też jakieś takie niuanse translatorskie, dzięki którym ta jego poezja może być nam, polskiej publiczności, bliższa. To raz, a dwa, zaplanowaliśmy taką swobodną rozmowę między poetą a autorką jego przekładu. Ona najlepiej zna tę twórczość, więc myślę, że będzie doskonałym przewodnikiem po tym spotkaniu i po tej twórczości.
2: To bliskie spotkanie z chilijską poezją już dziś

0: o 19 w Instytucie Cervantesa w Warszawie. W tym miejscu także ciekawa wystawa malarstwa, o której nieco więcej powiem Wam w kolejnych godzinach. Ale jeśli jesteście spragnieni wystaw, to zapraszam do zachęty. Narodowa Galeria Sztuki pokazuje pracę Krzysztofa Gila. Na wystawie Nigdy Was Tu Nie Chcę zobaczymy dzieła poruszające temat współczesnych gett. Krzysztof Gil ma polsko-romskie pochodzenie i na ten temat wypowiada się w swoim malarstwie. Definiuje getto zarówno jako przestrzeń, ale także jako narracje, które przyczyniają się do wykluczenia ludzi lub usprawiedliwiają takie wykluczenie. Kuratorka wystawy, Monika Weichert, spotka się z artystą i z publicznością już 10 lipca. To spotkanie ma mieć taki bliski, niezobowiązujący charakter, a więc bez problemu będzie można zadać Krzysztofowi pytania o jego sztukę i interesujące Was wątki społeczne. Szczegóły znajdziecie na stronie Zachęty. No i przypominam, że dziś czwartek, więc wejście do galerii jest darmowe.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
2: Bardzo ładny czwartek. Jeżeli burze pojawią się, to tylko gdzieniegdzie i tylko na południowym wschodzie Polski. Do tego dużo słońca w całym kraju. Temperatury od 19 stopni w górach przez 21 nad morzem i na południu do nawet 27 na zachodzie Polski. Sprawdzam jeszcze, jak będzie piątek. No to piątek trochę się nam zepsuje. Będzie chłodniej, więcej deszczu, ale w ogóle proszę się tym nie przejmować. Dalej powyżej 20 stopni prawie w całym kraju.

0: Wiosnie Studio, czyli Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Teraz, dzień dobry. Oficjalnie 4 minuty po 10 to letnie studio. To letnie studio jest w chałupach 6 dokładnie. To właśnie stąd nadajemy, jak co roku w chałupach, i będziemy rozmawiać z gośćmi, którzy nas odwiedzą. Wy też nas oczywiście możecie odwiedzać, do czego zachęcam. Jeżeli ktoś jest w okolicach, to jak najbardziej wpadajcie na tak zwaną szóstkę, chałupy 6. Stąd dzisiaj do 13 zapraszam i nie może być inaczej. Nie mogę nie zacząć tym utworem. Zbigniew Wodecki i chałupy Welcome To, jak co roku.

Head Down, Amber Lucid, czyli Z. Czwartek mamy, lipiec oficjalnie mamy, mamy wakacje. I ja teraz wytłumaczę może Państwu niezorientowanym, gdzie ja jestem i dlaczego tutaj jestem. Proszę sobie wyobrazić, że między Władysławem a chałupami znajduje się taki wąski pas lądu o długości mniej więcej 7-8 km. I wzdłuż tego obszaru od strony Zatoki Puckiej ciągną się pola kempingowe, które właśnie latem w sezonie wakacyjnym zamieniają się we swoistego rodzaju miasteczka i są one pełne ludzi uwielbiających tutaj przebywać i uwielbiających uprawiać różne aktywności, sporty wodne, wind, kitesurfing, to wszystko dzieje się właśnie na Półwyspie Helskim, właśnie w wakacje. I dlatego nie może nas tutaj zabraknąć, ponieważ poza sportami wodnymi również są tutaj wydarzenia kulturalne wszelakie i też będziemy Wam o tym opowiadać z Magdą Kasperowicz, na czym tutaj warto zawiesić oko i ucho. To tak mówię, żeby wyjaśnić od razu, że jeżeli będzie słychać jakieś dźwięki w tle, no to są właśnie dźwięki półwyspu. I teraz wiem, że słuchacze, którzy są w pracy, mogą się denerwować na przykład, że my sobie siedzimy nad morzem. No dzisiaj akurat pogoda się udała, ale jutro ma się zepsuć, więc spokojnie, będzie wszystko sprawiedliwie. Stałe punkty programu oczywiście zostaną zapewnione po 12:00 festiwalowy rozkład jazdy, bo jest o czym rozmawiać festiwalowo i oczywiście nastawiać Was na chillout też będziemy, bo od tego jesteśmy. Thundercats. To już teraz w Chili Z, 18 minut po 10:00, gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że okej.

0: Lizet. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
0: Po reklamie.

pan wszechwiedzący, czyli Teddy Swims, Mr. Know It All, czyli Z, to za nami. Teddy Swims, który niebawem wystąpi na Openerze, oczywiście, pamiętamy. Proszę Państwa, dzisiaj jest dzień święty, a dzień święty należy święcić. Dzisiaj obchodzimy nieformalny dzień jagodzianki, 2 lipca, to jest ten dzień. Święto zainicjowane przez dziennikarkę kulinarną Barbarę Starecką, obchodzone jest w całej Polsce, zarówno przez cukierników, jak i miłośników tego właśnie wypieku. Co prawda czytam właśnie, że w 2026 roku ceny jagodzianek ponownie wzrosły i na przykład w rzemieślniczych piekarniach za jagodzianki najczęściej trzeba zapłacić od 18 do nawet 33 zł. W bardziej tych takich prestiżowych lokalizacjach to ceny sięgają nawet 38 zł za sztukę. Jest to skandal, to jest oburzające. A i tak te jagodzianki znikną z półek cukierni w ekspresowym tempie, a chętni na ich zakup muszą zbroić się w cierpliwość. Oczywiście nieformalne święto, dzień jagodzianki to dzisiaj, jak powiedziałem, proszę świętować. Dzisiaj nie tłuczę, no jak najbardziej. Gramy dalej. Abby Piper, czyli Z, 23 minuty i będzie 11. O 11 oczywiście przeniesiemy się do studia warszawskiego, tam w Pogoni za kulturą. Po 11 też wpadną do mnie goście i porozmawiamy trochę o Kaszubach kulturalnie, oczywiście.

Piękna jest ta wersja Piotr Zioła i Vito Bambino Safari. To było 10 lat temu, by cię wiarę? Piotr Zioła wtedy wydał swój świetny, świetny album. 12 minut i będzie 11. O 11 w Pogoni za Kulturą. Po 11, jak wcześniej mówiłem, porozmawiamy trochę o Kaszubach w kulturze. Projekt Kaszubski, wyjątkowa inicjatywa i o tym też będzie. A zanim będzie 11 i zanim wpadną goście, to pozwólcie, że zagram wam taką trochę dziewczynę z... Dziewczynę kwiat, po prostu, tak zawsze mi się kojarzy. Mimo że to były takie trochę kiczowate brzmienia, a właściwie wizerunek bardziej, bo na przykład w piosence Live Desiree jechała takim kabrioletem przez jakąś polankę, takie sztuczne motylki nad nią latały, ona taka szczęśliwa w tym kabriolecie śpiewała, że życie jest piękne. Oczywiście takie jest, natomiast poza Live Desiree miała jeszcze jeden przebój i zagrajmy go teraz, w tym momencie, You Gotta Be, i to będą piękne, myślę, wspomnienia lat 90. w muzyce. Takie właśnie letnie, lekkie, i chyba o to chodzi w wakacje. Gramy dalej w Chillizat.

0: zawsze na Chill Out. Reklama.
1: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
0: Po reklamie.

0: Na zegarach punktualnie 11, w studiu pojawiła się Katarzyna Kozak.
1: Pogoni za kulturą.
2: I my z Warszawy zaglądamy nad morze, a dokładnie do Art Inkubatora Gojki 3 w Sopocie. Tam w pięknych okolicznościach przyrody, wśród zieleni, przez całe lato odbywają się koncerty w ramach Songwriter Festival Sopot. W poniedziałki o 20:00 w tym miejscu czekają na Was młodzi, alternatywni, obiecujący muzycy. W pierwszy poniedziałek lipca zagra Guri, farerska wokalistka z Wysp Owczych, kompozytorka i autorka tekstów, gra połączenie folku i poproka. W programie na kolejne tygodnie Asia Nawojska, Natalia Marczuk i trójmiejski Miód. Program Songwriter Festival Sopot znajdziecie na gojki3.pl. W jaki sposób warszawiacy i warszawianki uczestniczą w kulturze? Rzetelnie. Nasze zwyczaje w tym obszarze sprawdziło Warszawskie Obserwatorium Kultury. Instytucja przez cały rok pracowała nad zebraniem i opracowaniem danych o tym, na jakie wydarzenia chodzimy, czy słuchamy muzyki i podcastów oraz co jest dla nas barierą powstrzymującą przed uczestnictwem w kulturze.
3: Bardzo spójnie w tym badaniu wybrzmiały oczekiwania wobec kultury. One wybrzmiały niezależnie od grupy wiekowej, niezależnie od płci, niezależnie od wykształcenia, niezależnie od klasy społecznej. Kultura chce, żeby oderwała mnie od codzienności, chce, żeby pochłonęła moją uwagę, chce, żeby zapewniła mi chwilę wytchnienia. Instytucje kultury albo rodzaj praktyki kulturowej staje się środkiem, a nie celem. Czyli środkiem do osiągnięcia wytchnienia, olśnienia, spektakularności, oderwania od rzeczywistości. Czy robię to za pomocą opery Wagnera, czy robię to za pomocą słuchania koncertu Zenka Martyniuka, z perspektywy uczestnika kultury jest bez znaczenia.
2: Mówi dyrektorka Warszawskiego Obserwatorium Kultury Małgorzata Bakalarz-Diverge. W tym raporcie możecie spróbować odnaleźć także i siebie, bo na stronie Wokół znajdziecie ankietę, w której sprawdzicie, do jakiej grupy odbiorców kultury należycie. Tam również pełny raport i taki w przystępnym skrócie w prezentacji. Wszystko znajdziecie na wok.art.pl. To na koniec Kraków, gdzie wciąż trwa Festiwal Miłosza. Dziś wyjątkowo intensywny festiwalowy dzień. W Pałacu Potockich Eliza Kącka porozmawia z Marianną Kijanowską, ukraińską poetką, której książka Błyskawica napotyka wodę i wiatr ukazała się ostatnio po polsku w wydawnictwie A5. Z kolei w Spółdzielni Ogniwo będzie można spotkać autorkę biografii Haliny Poświatowskiej, Kalinę Błażejewską. Z Kaliną o Poświatowskiej porozmawia poet i dziennikarz Radosław Kobierski. Poetycki dzień w Krakowie startuje dziś o 17:00, a już o 20:00 slam w magazynie kultury. Warto się wybrać po żywą poezję. Slam prowadzi niezmiennie, jak zawsze, Tomasz Biskup. Wstęp wolny.
1: W pogoni za kulturą.

0: Polskie Studio Chili Z zaprasza Jakub Lechowicz.
1: Prosto z chałup 6 oczywiście. No to teraz będzie. Będzie o czymś pięknym, czymś wyjątkowym i o wyjątkowym chyba regionie, o Kaszubach. Ze mną Kama z chałup 6. Dzień dobry pani.
2: Cześć, dzień dobry.
1: I Anna Borkowska, dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry.
1: Dziewczyny, przychodzicie z bardzo wyjątkowym projektem. To jest projekt kaszubski. Co to jest za inicjatywa w ogóle?
2: Projekt kaszubski, który narodził się już jakiś czas temu w naszych głowach, a jego inicjatorem jest Tadeusz Elwart, powstał z miłości do miejsca, z którego pochodzi, czyli do Kaszub. Ponieważ zamarzyło nam się, aby kaszubskość stała się znowu atrakcyjna, zarówno dla starszych, jak i dla młodszych pokoleń. I chcielibyśmy, aby młodzi mogli nosić ją z dumą, nie tylko od święta, ale też na co dzień.
1: Ale że co, że ta kaszubskość, o której mówicie, no to macie takie wrażenie, że ona została schowana gdzieś do szafy, że to jest już rzecz muzealna, czy o co chodzi?
2: Tak, wydaje nam się, że na ten moment jest to dla młodych nie do końca atrakcyjne, aby nosić taki typowy kaszubski strój na co dzień, a chcielibyśmy, aby takie elementy wzornictwa Kaszub, czy wyjątkowe materiały, czy kolorystyka powiązana z tym miejscem, mogła być z dumą noszona.
1: A czym jest kaszubskość? Może od tego wyjdźmy. Czym dla was jest kaszubskość? Bo wy jesteście przecież stąd, czy nie?
2: Ja nie jestem stąd, Asia.
3: Ja jestem z okolic, ale tak. Dla mnie kaszubskość, ta redefinicja kaszubskości przede wszystkim miała być o tym, co jest tutaj, w tym regionie. W sensie ten projekt, który skupia się na tym naszym Półwyspie Helskim przede wszystkim, więc też nie chodzi o całe Kaszuby w tym projekcie, tylko o też nasz region też tutaj, bo hafty kaszubskiej w ogóle... Tradycja kaszubskości też jest inna w każdym z regionów Kaszub i to też jest ważne.
1: Czyli żeby... Kaszuby Kaszubom nierówne.
3: Też na pewno są różne odmiany tej tradycji i na pewno to się też przejawia w kostiumach właśnie kaszubskich i w tych detalach.
2: Tak, no ja nie jestem stąd, ale przyznam szczerze, że kocham Kaszuby, kocham naturę, która tu występuje.
1: Ty jesteś Kaszubką z wyboru.
2: Trochę tak, myślę, że tak trochę można powiedzieć, ponieważ obserwuję, jak ludzie tutaj zamieszkujący ten teren są bardzo oddani tej ziemi i jak z dumą ci starsi właśnie noszą nadal te kostiumy, stroje. Natomiast chcielibyśmy zaszczepić to też w młodych.
1: Jasne. I dlatego będzie specjalny projekt, będzie sporo aktywności. I o tych aktywnościach porozmawiamy za chwilę. Między innymi powstaje specjalny samochód, proszę państwa, budowany od podstaw. Tak?
2: Tak jest. Porsche 911 F model z elementami prosto z Kaszub, między innymi bursztynowa.
1: Dobra, to o tym za chwilę. Teraz zagrajmy i za chwilę wrócimy do rozmowy z dziewczynami.

0: Tak wam gramy w Czyli Z, wakacyjnym, letnim, prosto z chałup 6. Rozmawiamy dalej o projekcie wyjątkowym, kaszubskim. Joanna Borkowska, Kama z chałup 6 ze mną w naszym plenerowym studiu. No dobra, no to o co chodzi z tym Porsche, który budujecie od podstaw?
1: Tak, więc chcąc opowiadać historię kaszubskości, chcielibyśmy zrobić to w sposób, w jaki nikt wcześniej jej nie opowiedział. Stąd pojawił się pomysł zbudowania tego samochodu. Będzie to Porsche 911 F model. Jest on wyjątkowy ze względu na to, że to właśnie ten samochód zbudował legendę marki Porsche. I mimo, że od jego premiery minęło ponad 60 lat, to współczesne 911 nadal zachowują tę samą charakterystyczną sylwetkę F-modelu.
0: Okej, ale mówiłaś o jakichś bursztynowych gałkach, coś, co chodzi?
1: Tak, bardzo nam zależy na tym. Robimy ten projekt z naprawdę najwybitniejszymi postaciami związanymi z motoryzacją w Polsce, czyli z Pawłem Kalinowskim, który prowadzi firmę Carbon, znaną z autorskich wnętrz do klasycznych Porsche. I on będzie zajmował się wykonaniem tapicerki oraz zaimplementowaniem tam elementów kaszubskich, takich jak materiały, czyli na przykład użytkowanie juty, albo właśnie bursztyn, który jest typowym kruszcem półwyspu, z którego chcielibyśmy zrobić gałkę od skrzyni biegów.
0: Super to jest, ale to jest tak, że rozumiem, że ten samochód będzie jeździł później, tak jest zaplanowane, po świecie i opowiadał, czym są Kaszuby przy okazji. I pokazywał tą kaszubskość, o której rozmawiamy.
1: Dokładnie, taki jest plan, ponieważ chcemy, aby ten design tego samochodu stał się właśnie taką opowieścią o Kaszubach, która będzie ukryta w jego detalach, materiałach, w kolorach, czyli kolor tego samochodu być może będzie granatem morza lub będzie to piaskowy odcień plaży. Mm-hmm. To wszystko nie jest jeszcze pewne, bo takie projekty artystyczne, trzeba pamiętać, że potrzebują pewnej przestrzeni i czasem nawet jak coś jest już klepnięte i prawie lakier nałożony, to w ostatnim momencie możemy mieć
0: wszystko
1: jakieś...
0: się może zmienić.
1: Dokładnie, odczucie, które może to zmienić, ale to jest właśnie emocja artystyczna i ona właśnie nadaje takiej duchowości i takiej drugiego wymiaru takim projektom.
0: Asia, która ma na kolanach tablet i właśnie mi pokazała piękne projekty i to pokazuje, że to jest projekt robiony na dużą skalę. Co ty masz tam za projekty przed sobą?
2: To, co tutaj zebrałam mam całym tutaj pliczku takim, który przygotowaliśmy, to jest tak naprawdę nasza półroczna praca, czyli która zaczęła się od researchu tak naprawdę i badaniu tej kaszubskości od podstaw, a potem próby zredefiniowania jej w nowy sposób. Na początku szukałam oczywiście inspiracji, dużo czytałam, dostałam świetnych materiałów od Klaudii, która wydobyła je z czeluść różnych bibliotek. I badaliśmy ten temat bardziej formalnie i potem ja trochę poszukując stworzyłam na początku trzy warianty moodboardów, gdzie na nich bazowaliśmy i to były trzy tak naprawdę kierunki, które nam określały trochę tej kaszubskości w nowej formie. Wszyscy zadecydowaliśmy, że stworzymy taki miks tak naprawdę tych trzech
0: strojów,
2: znaczy właściwie kierunków, które, bo stroje będą dwa.
0: Ale rozumiem, że to są te stroje, które będą później nowoczesne, czyli będzie przepraszam, że to powiem, bez tak zwanego obciachu dla młodych ludzi je założyć i to nawet będzie modne.
2: Bo to się pojawiało też w ogóle w tych materiałach, które czytałam, to też to, że właśnie młodzież się wstydziła jednak nosić te kostiumy i to zostało jakby trochę w czeluściach właśnie jakichś ludowych, tańców ludowych i bardziej stało się kostiumem, aniżeli tak naprawdę strojem takim na co dzień, tradycyjnym, gdzie ludzie mogliby na przykład, nie wiem, wyjść na imprezę chociażby. I to jest właśnie to, co byśmy chcieli stworzyć, czyli dać taki element, bo wydaje mi się, że żeby to był strój, który ludzie mogliby nosić, młodzież z dumą, ale nie tylko młodzież, żeby też mógł to nosić właściwie całe pokolenie, mama,
0: to tata, prawda.
2: I też dzieciaki.
0: Dziewczyny, musimy kończyć, ale tak jeszcze w skrócie powiedzmy, gdzie można śledzić ten projekt, jakby ktoś był zainteresowany?
1: Możecie sobie zerknąć na Instagram Chałup 6. Mamy tam już dwa posty. Jeden dotyczący stroju kaszubskiego, drugi samochodu. I tam w najbliższym czasie będą się co jakiś czas aktualizacje pojawiają.
0: Czyli proszę śledzić profil Chałupy 6 i być na bieżąco, bo w każdej chwili może się coś wydarzyć. Kamaz Chałup 6, Joanna Borkowska, projekt kaszubski. Bardzo Państwu dziękuję, Paniom.
1: Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. I kaszubskość jest super.
0: I kaszubskość jest super, oczywiście. Psy to Max Stachasiuk. Max Stachasiuk, który też występuje dzisiaj na Openerze, a to akurat Gdynia. Gramy w Chillizot.

0: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty.

0: Jedyne 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs, 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej, łopatka wieprzowa, 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska. A do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
9: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
11: Po reklamie.

Bardzo ładnie to płynie. Bad Sons, Move Into Me, czyli Z20 minut i będzie południe. Proszę Państwa, to nie sztuczna inteligencja podważała kult pracy jako pierwsza, tylko zrobił to pan, który nazywał się Bertrand Russell i zrobił to niemal 100 lat temu, bo w 1932 roku opublikował esej Pochwała lenistwa. Wtedy jego tezy uznawano za prowokację, ale Russell nie był rewolucjonistą ani marzycielem, tylko był jednym z najwybitniejszych filozofów XX wieku, przy okazji matematykiem, logikiem czy laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury i jednym z twórców filozofii analitycznej. To właśnie on uważał, że odpowiedzi nie należy szukać w ekonomii, lecz w kulturze, bo według niego Zachód stworzył moralność, która utożsamiła ciężką pracę z cnotą, a praca przestała być środkiem do osiągania dobrobytu i stała się celem sami w sobie. A ludzie ponoć nauczyli się wierzyć, że wartość człowieka mierzy się jednak liczbą przepracowanych godzin, a bezczynność jest oznaką słabości albo moralnego zepsucia. I to właśnie ten pogląd Russell uznał za jeden z największych błędów nowoczesnej cywilizacji i jak powiedziałem, i to było 100 lat temu, wyobraźcie sobie. Wolny czas nie jest luksusem, jest warunkiem rozwoju kultury. Ale żeby nie było, Russell nie gloryfikował bezczynności rozumianej jako nic nie robienie, tylko jego lenistwo oznaczało uwolnienie człowieka od przymusu ciągłej produktywności. Czyli możliwość czytania, uczenia się, rozwijania zainteresowań, budowania relacji. Czyli jednym słowem angażowanie się w rzeczy społeczne i tworzenia rzeczy, których nie da się wycenić w żadnym Excelu. To właśnie dlatego jego książka wraca dziś do debaty publicznej, bo paradoks polega na tym, że największym zagrożeniem może okazać się nie brak zatrudnienia, lecz brak umiejętności życia poza pracą. Dlatego pomyślałem sobie, że będzie to dobra myśl na dzisiaj, zwłaszcza jeżeli wybieracie się na urlop, to jednak żeby umieć odpoczywać. Russell nie nawoływał do porzucenia obowiązków, przekonywał, że technologia powinna uwalniać człowieka od monotonii, a nie zmuszać go do coraz szybszego biegu. Więc weźmy sobie to do serca. Russell tak powiedział, że lenistwo jest dozwolone, pochwała lenistwa. Postęp ma sens tylko wtedy, kiedy przekłada się na lepsze życie, a nie wyłącznie na większą produktywność. I proszę z tego korzystać, w wakacje szczególnie, ale przez cały rok najlepiej. O 12:00 festiwalowy rozkład jazdy, też zajrzymy, co się dzieje na tych największych festiwalowych scenach, a teraz ta, która nie koncertuje, a ostatnio trochę się wyłamała i wystąpiła na Narodowym z Dawidem. Daria z Zawiałów, jej dziewczyna pop w Chilizot.

0: dziewczyną pop. Na oczach mam brokat, na oczach mam mrok. Na scenie widujesz mnie. Nie znajdziesz mnie przecież w niej.
1: Nastaw się
2: na letni chillout. Chillset. Nastaw się na letni chillout.

Tak Wam gra, czyli Z, letnio, bardzo wakacyjnie. I co? I mówili Państwo, że upałów nie będzie. Jak nas wysyłali do chałup 6, to mówili, że będzie lał deszcz. No, pogoda jak bardzo dopisuje. Chociaż tak spoglądam, próbuję się wychylić, co tam nad zatoką. No, rzeczywiście latają kajty tak zwane, czyli jest tak zwany warun. Wieje nad zatoką i bardzo dobrze. Ciekawe, czy nad Bałtykiem wieje. Swoją drogą będę musiał pójść się wybrać, bo jeszcze na plażę bałtycką nie dotarłem. Gramy dalej w czyli Z Heim o 12 w pogoni za kulturą, po 12 wspomniany festiwalowy rozkład jazdy, więc polecam zostać blisko.

0: Kask, lampa i zadania dla prawdziwych odkrywców. Podejmij wyzwanie na trasie górniczej w kopalni soli Wieliczka. Zjedź 101 metrów pod ziemię w sam środek surowego, solnego świata. Pod okiem przewodnika wykonujesz zadania, mierzysz poziom metanu, splatasz liny i poznajesz tajemnice pracy górników. To idealny pomysł na aktywną przygodę z rodziną lub paczką przyjaciół. Wybierz trasę górniczą w kopalni soli Wieliczka. Bilety na bilety.kopalnia.pl.
1: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
2: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
3: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
2: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
3: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
4: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
5: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Na zegarach już punktualnie 12:00, w studiu Katarzyna Kozak.
2: Pogoni za kulturą.
3: Baltic Opera Festival rozpocznie się już dziś wieczorem. Koncerty i spektakle wybrzmią w Operze Bałtyckiej, Operze Leśnej i w Europejskim Centrum Solidarności. W tym roku festiwal stawia pytania o naturę człowieka i wspólnoty. W programie Walkiria, Richarda Wagnera i polska prapremiera sceniczna Polskiego Wesela. Poza tym współczesna artystka Annette Frisch, jedna z najwybitniejszych sopranistek lirycznych swojego pokolenia, wykona recital Madame, kocham panią, łączy w nim muzykę i poezję Heinricha Heinego. Na scenie towarzyszyć jej będą dźwięki fortepianu. Baltic Opera Festival. Usłyszycie i zobaczycie go od 2 do 7 lipca w Trójmieście. Malarstwo Estebana Vicente możemy podziwiać w Instytucie Cervantesa w Warszawie. Ten hiszpański malarz po wybuchu wojny domowej wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W Nowym Jorku malował w towarzystwie przyjaciół Jacksona Pollocka i Barneta Newmana. Prace Estebana Vicente często zestawiane są z samym Markiem Rothko.
4: Malarz rzeczywistości to jest tytuł wystawy, na którą zapraszamy. Właściwie w Polsce w ogóle nie był znany i to jest taka pierwsza tak naprawdę poważna wystawa.
5: Esteban Vicente ze światła i z koloru uczynił główne narzędzia swojego języka artystycznego. Część jego prac, zwłaszcza tych z lat 40. i 50., niesamowicie kojarzy się z twórczością Rothko i zresztą w omówieniach kuratorskich też te prace często są zestawiane. One są takie bardzo kontemplacyjne, tworzą taką przestrzeń harmonii i spokoju.
3: Mówi Monika Jankowska-Kapica z Instytutu Cervantesa w Warszawie, z którą rozmawiała Magda Bauer, czyli Z. Magda odwiedziła wystawę Estebana Vicente, wyszła z niej zachwycona i wy też możecie to zrobić w Instytucie Cervantesa jeszcze do 20 września. A już w ten weekend rozpocznie się Sopot Film Festival, a więc wracamy nad morze, bo w Sopocie czekają na nas pokazy filmów krótkometrażowych, fabularnych i dokumentalnych, a także aż 3 międzynarodowe konkursy. Pierwszy dzień festiwalu to sobota, 4 lipca. Wtedy zobaczymy chociażby film Paolo Sorrentino, La Grazia. W politycznym i osobistym dramacie aktor Tony Servillo wciela się w Mariano De Santis, schyłkowego prezydenta Republiki Włoskiej. W programie na tę sobotę są też dokumenty, w tym ten autorstwa polskiej reżyserki Natalii Koniarz. W filmie Silver Natalia zabiera nas ze sobą do Boliwii, gdzie obserwujemy losy chłopca, kobiety i starego górnika, których życie podporządkowane jest rytmowi kopalni srebra. Silver podbiło w tamtym roku krakowski festiwal filmowy, zdobywając aż 6 nagród. No, warto być w ten weekend w Sopocie. Szczegółowy program festiwalu znajdziecie na sopotfilmfestival.pl.
2: W pogoni

0: za kulturą.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: Festiwalowy rozkład jazdy w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: 3 minuty po 12 w czwartek to jest ten czas, kiedy odpalamy dla Was festiwalowy rozkład jazdy. Co się dzieje, gdzie się dzieje, no i jak to brzmi. O tym do 13 będę Wam opowiadać. A jak Państwo wczoraj się bawili na Florence?
0: Festiwalowy rozkład jazdy w Chili Z.

Faithless w Chili Z. To jest to, do czego będziemy bawić się w Poznaniu podczas Bittersweet Festivalu. To właśnie tam Faithless się pojawią. Festiwalowy rozkład jazdy, czyli przewodnik po tym, gdzie warto się zatrzymać i czego warto posłuchać. I przed nami Erste Letnie Brzmienia 2026. To jest taki festiwal, podczas którego nie trzeba udawać, że trzeba gdzieś wyjechać koniecznie na festiwal. To jest festiwal, który nie próbuje być największy, który robi najlepsze możliwe tło dla lata. Line-up, który jest mocny, ale wcale nie przytłacza. I to wszystko w aż 5 miastach w Polsce właśnie. Kraków, Warszawa, Gdańsk, Wrocław i Poznań. To właśnie w tych miastach Erste Letnie Brzmienie w tym roku. Vito Bambino, który będzie nas wyciągał na parkiet. Mrozu, który nada tempa swoim folkowym, funkowym sznytem i soulowym luzem. Do tego Brodka, która wraca do Grandy, tyle że bez sentymentów, raczej z ciekawością, co jeszcze dzisiaj można z tej Grandy wyciągnąć. Grzegorz Turnał z orkiestrą symfoniczną i do tego Babie Lato 4.0, czyli projekt, który działa inaczej niż większość festiwalowych setów. Natalia Grosiak, Bela i Katia, które będą śpiewać, a brzmią dziewczyny wspaniale. I ten festiwal rzeczywiście działa, jak powiedziałem, nie musi nikogo przekrzykiwać, trafia w moment, trafia w dobry czas i to już niebawem. Spoglądam na daty, 24-25 lipca to Kraków, później 7-8 sierpnia Warszawa, 21-22 sierpnia to Gdańsk, 28-29 sierpnia to Wrocław i na koniec wielki finał w Poznaniu, to 4-5 września. No to nie może być inaczej, bo celowo pominąłem jedną artystkę, która w tym roku na Letnich Brzmieniach się pojawi. Kaśka Sochacka, która zagra tak, że kto się nie wzruszy, ten serca nie ma. Zagrajmy teraz Wiśnia, czyli numeru, od którego wszystko się zaczęło w Chili Z.

0: Olivia Dean w Chili Z, Nice to Each Other, oczywiście w wersji koncertowej. Olivia Dean, która nam bardzo ładnie otworzyła sezon festiwalowy w Polsce, występując jakiś czas temu na Orange Warsaw Festival, oczywiście. Festiwalowy rozkład jazdy, czyli przewodnik po festiwalowych brzmieniach, ale też chciałbym wam opowiedzieć krótko, bo w latach 80. XX wieku socjologowie zauważyli i zaczęli badać zależności pomiędzy dużymi wydarzeniami kulturalnymi w danym mieście, a turystyczną atrakcyjnością danego miasta czy regionu. I ta festiwalowa turystyka wybuchła tak mniej więcej na początku lat 2000. Po pierwsze, poszerzył się rynek, bo kiedyś było tylko na przykład Glastonbury, później długo, długo nic, a festiwali zaczęło przybywać. Skorzystała na tym też Polska i nagle większość dużych państw legitymowała się przynajmniej jednym flagowym wydarzeniem muzycznym. Po drugie, nawet jeżeli Europa Zachodnia zmagała się w tamtych latach ze stagnacją gospodarczą, to zarobki były wciąż tam na tyle wysokie, że ludzie mogli sobie pozwolić na jakiś wakacyjny wypad połączony z obecnością na takim festiwalu. I na festiwalach zaczęli pojawiać się mieszkańcy krajów zaliczających gospodarczy boom, i to znowu przypadek Polski, znowu Polska skorzystała. I popyt na wielkie muzyczne wydarzenia wzrósł. Po trzecie, największe światowe festiwale, no wiadomo, można było odnieść wrażenie, że widownia składa się wyłącznie z dwudziestokilkulatków. Tak było kilka lat temu. Dzisiaj festiwalowicze nie zamierzają przestać jeździć i to jest świetne w festiwalach właśnie, że bawi się tam każdy, niezależnie od wieku, i to rzeczywiście widać, i mamy przykład trwającego na przykład Openera, gdzie możemy na scenie zobaczyć Florence and the Machine, a później DXX, więc to nie jest przypadek, to po prostu jest zaspokajanie gustów muzycznych wszystkich widzów i słuchaczy. Za moment przeniesiemy się do bardziej kameralnego, festiwalowego studia, jeżeli można tak powiedzieć, bo do naszego koncertowego. Natalia Mujanga za kilka chwil dla was zaśpiewa swoje wolę jedno. Natalia Mujanga, która wczoraj otworzyła też Openera i to się świetnie obserwuje. A później opowiem wam o pewnym wyjątkowym festiwalu, który trwa w Warszawie i nie jest to taki festiwal jak Opener, nie jest to letnie brzmienie, nie są to letnie brzmienia. Jest to zupełnie inna gałąź, ale to też festiwal, więc polecam zostać z Chili Z.
1: Festiwalowy rozkład jazdy
2: w Chili Z. Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem? Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
4: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
3: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu. Napój izotoniczny niegazowany Oshi. Różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
1: Po reklamie.
12: I'm just wondering how it could be on a Californian beach. Holding coffee, iced tea while sipping on a previous drink.

Natalia Muyanga, wolę jedno prosto z Chili Z Live Session. Całość jest dostępna na naszym kanale na YouTubie. Serce Warszawy tymczasem wypełniło się muzyką i to najwyższej próby, bo plac centralny przed Pałacem Kultury i Nauki zamienił się w wyjątkową przestrzeń. Chodzi o pierwszą edycję festiwalu Centralny Plac Muzyki. To jest nowe wydarzenie, które ma szansę stać się jedną z najważniejszych kulturalnych wizytówek miasta stołecznego. Festiwal, który jest efektem współpracy czołowych warszawskich instytucji muzycznych, które połączyły siłę i stworzyły przestrzeń prezentacji muzyki klasycznej. Filharmonia Narodowa, Polska Opera Królewska, między innymi Teatr Muzyczny Roma, Teatr Studio Sinfonia Varsovia, Warszawska Opera Kameralna czy Orkiestra Polskiego Radia, to właśnie oni biorą udział w tym niezwykłym przedsięwzięciu. Program, który jest skierowany zarówno do melomanów, jak i do osób, które dopiero wchodzą w ten świat muzyki klasycznej. Przez 3 tygodnie ten festiwal trwa, bo już się kończy. Do 7 lipca jeszcze macie czas się tam wybrać. I można słuchać muzyki, która prezentuje różnorodne oblicza, od bardzo monumentalnych koncertów symfonicznych po widowiska operowe i musicalowe. Na przykład ostatnio Lang Lang występował właśnie w tym wyjątkowym miejscu. A miejsce wyjątkowe, dlatego że plac centralny przed Pałacem Kultury i Nauki stał się otwartą przestrzenią dla kultury wysokiej. I to jest... No właśnie, to jest coś, co wpisuje się w rytm tego nowoczesnego, tętniącego życiem centrum miasta, a organizatorzy podkreślają, że festiwal ma nie tylko prezentować najwyższy poziom artystyczny, ale również integrować mieszkańców wokół wspólnego doświadczania muzyki. Więc jak najbardziej polecam się zainteresować. Dzisiaj Chopin, Dworak, Filharmonia Narodowa koncert robi. Jutro Teatr Muzyczny Roma ze swoim musicalem, więc jest na co czekać. Polecam zajrzeć. Festiwal nazywa się Centralny Plac Muzyki i to właśnie pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Tymczasem 10 lipca powracają do nas panowie z zespołu Hertz. Oni też byli w zeszłym roku na Bittersweet Festiwalu, więc zagrajmy Wonderful Life, czyli piosenka, od której wszystko się w ich karierze zaczęło. Z teledyskiem, który kosztował bardzo mało ponoć, w co nie wierzę za bardzo, ale numer świetny. Chwilę później przeniesiemy się do Polski z powrotem, a u nas męskie granie się rozpędza.

0: Wrocławie, Poznań! Czyżby, czyżby, czy kochani? Macie jeszcze w sobie ten refren?
1: Musicie to zaśpiewać, kochani, wiecie? Bez tego nie pójdziecie do domu.

męskie granie, orkiestra na żywo z Poznania sprzed kilku lat. Poznań to będzie za tydzień, w weekend 10-11 lipca. No właśnie, i tylko te lata w męskim graniu się zmieniają, a numery cały czas dobrze brzmią. Pamiętajmy, że wszystko zaczęło się od Wojciecha Waglewskiego kiedyś jako alternatywy dla popularnych przebojów. Dzisiaj jest to w pewnym sensie projekt, który dyktuje, co będzie grane w danym roku. Zwłaszcza kiedy Problem gra Kazika, Natalia Przybysz-Sojkę. Męskie granie nie jest tradycyjnym festiwalem w tradycyjnym sensie tego słowa, tylko to taki muzyczny eksperyment, jak ewoluuje artysta, zmienia mu się kontekst. Więc męskie granie trwa, 17 już edycja ruszyła w Żywcu, 6 miast, kilkadziesiąt projektów i jedna orkiestra dalej. Najbardziej nieoczywiste zdarzenie tegorocznej edycji to, jak powiedziałem, kult Problem gra Kazika, który pojawia się na piątkowych wieczorach sceny głównej w każdym z tych miast. Dwa języki. Tegoroczne męskie granie to dwa duże projekty i dwa zupełnie różne podejścia do artystycznego hołdu, bo jest projekt Byłeś serca biciem, tribut to Andrzej Zaucha, tutaj Ewa Bem, Ofelia, Igor Herbut, Piotr Zioła i Wiktor Waligura. A drugi projekt to tribut to Stanisław Sojka i w tym przypadku Natalia Przybysz, Smolik, Anna Maria Jopek albo Paulina Przybysz w zależności od miasta i pani Grażyna Łobaszewska. Niezwykłe przedsięwzięcia. Spoglądam na daty. Poznań za tydzień, później Gdańsk, Wrocław, Kraków i wielki finał na Służewcu to w Warszawie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o festiwalowy rozkład jazdy na dziś, na ten tydzień. Festiwalowy rozkład jazdy powraca do Was za tydzień, w czwartek, właśnie punktualnie w południe, a ja do Was powracam z Chałup 6, też jutro, też od 16, więc mocno Was zapraszam, razem rozpoczniemy weekend, ale to nie koniec z Półwyspu Helskiego, bo jeszcze Magda Kasperowicz, ona punktualnie od 16 na tej antenie, właśnie z Chałup. A ode mnie na koniec John Mayer, więc zrobi się nam spokojnie. Jakub Lachowicz, dziękuję Państwu za dzisiaj i zostawiam Was w najlepszych możliwych rękach. Alicja Myśliwiec, ona za kilka chwil w Chillizacji.

0: Thank you very much. We'll see you in a few minutes.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Mamo, będzie spalony?
5: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: Ach, to niska cena.
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
15: Co kupiłaś?
14: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
15: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
14: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.

0: Nastaw się.
1: No, let me chill out.
2: Na zegarze 13, przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
2: W lipcu rozpoczynają się znane i lubiane koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich. To już 67. sezon najpiękniejszych fortepianowych wystąpień. Inauguracyjny koncert 5 lipca rozpocznie się recitalem Piotra Aleksiewicza. To laureat 5. nagrody 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. W każdą niedzielę możemy spodziewać się dwóch koncertów, kolejno o 12 i 16. W tym tygodniu w Łazienkach udane muzyczne popołudnie zagwarantuje nam Jakub Kuszlik, laureat nie tylko konkursu chopinowskiego, ale także Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Pełną obsadę koncertów chopinowskich na lipcowe, sierpniowe i wrześniowe niedziele znajdziecie na stronie łazienki-królewskie.pl. Wielkimi krokami zbliża się krakowski festiwal tańca. Pod koniec lipca po raz szósty zaprosi nas na spektakle i performance w wykonaniu zarówno polskich, jak i zagranicznych artystów.
3: Przyjeżdża do nas między innymi świetny spektakl z Niemiec, Non Plus Ultras. To będzie nasz finał festiwalowy. Serdecznie zapraszam 8 sierpnia. Mamy również gości z Holandii, z Francji.
2: Zapowiada współkuratorka festiwalu Monika Węgrzynowicz. Za to z Polski wystąpi Monika Szpunar ze swoim autorskim spektaklem Hold On To The Wind. Monikę zainspirowała do niego jej babcia, jej ciocia, 96-letnia pani Józia, która pozdrawia ją słowami Trzymaj się wiatru. Tancerka i choreografka przekracza w tym spektaklu granice pokoleń, terytoriów i sztuki. Krakowski Festiwal Tańca pod hasłem Przynależność ruszy już 31 lipca. Sprawdźmy jeszcze, co mają dla nas w tym miesiącu silne razem. Wyselekcjonowane filmy i wieczorowa atmosfera kina Kinogram w Fabryce Norblina. W ramach silnych razem zawsze możemy liczyć na rozmowy po seansach prowadzone przez dziennikarkę, podcasterkę Karę Becker. 7 i 8 lipca o 19 odbędzie się już 35. edycja tego cyklu. Przedpremierowo zobaczymy film O czym sobie nie mówimy. Polska premiera dopiero 17 lipca. To jest włoska produkcja o parze intelektualistów, którzy poszukują nowej inspiracji, więc wyruszają w podróż do Maroka. Słuchajcie uważnie, czyli Zet, bo na O czym sobie nie mówimy i na spotkanie po tym filmie mamy dla Was wejściówki, będą do wygrania.
0: W pogoni za kulturą. Lato w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
4: Idealny plan na czwartek? My, muzyka i sprawdzone rekomendacje kulturalne. Czy kultura musi kosztować? Otóż nie zawsze i warto wiedzieć, w które dni muzea otwierają drzwi za darmo. Dzisiaj będzie taka opcja. Zabierzemy Was też do kina plenerowego.
0: Chili Z.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: jest Radio Chili Z. Nie od dzisiaj wiadomo, że za darmo to jest bardzo uczciwa cena. A dzisiaj w Warszawie, jak w każdy czwartek, bez kupowania biletu zapraszają nas Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta, Muzeum Wojska Polskiego, a także Muzeum Polin. Z kolei w Krakowie na tych samych zasadach zaprasza MOCAK, czyli Muzeum Sztuki Współczesnej i Muzeum Podgórza.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Słuchacie Radia Chili Z. Gdy nadchodzi upał, często mamy ochotę uciec z wielkich, nagrzanych miast. Wszystko, aby odpocząć od zgiełku, od betonu, od upału. No i szukamy zakątków, które naprawdę pozwalają się zrelaksować wśród natury, malowniczego krajobrazu. Brzmi dobrze, prawda? Jednym z takich miejsc jest Supraźl, a co ma do zaoferowania? Znacznie więcej informacji znajdzie się na chiliz.pl.
1: Chiliz. Nastaw się na letni chill out.

0: Autopromocja.
1: Może chill auto. Kierunek Hell. Już dziś od godziny 16 program prosto z wakacyjnego studia Chili Z w chałupach. Inspirujące rozmowy, a w tle wiatr, woda i muzyka pełna słońca. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Parownica do ubrań Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni. 89 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
14: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1,6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Czas na weekend? Czas na Auchan!
20: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.

0: nie macie pomysłu na wieczór? Mam podpowiedź, to jest Lot Kino Letnie w stronę zachodzącego słońca. Zaprasza na kolejny seans. Dzisiaj kocha, lubi, szanuje komedia z przymrużeniem oka i niejednym twistem. Więcej o projekcie i o kolejnych filmowych propozycjach w jutrzejszym mam magazynie Dobrze Zmontowane. To jest Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: To jest radio, czyli Z. Lato nie oznacza sezonu ogórkowego w świecie seriali, wprost przeciwnie, bo tygodnie przyniosą powroty głośnych hitów, długo wyczekiwane premiery, no i takie produkcje, które mają szansę stać się centralnym punktem wakacyjnych rozmów. A na co czekamy? Od 1 lipca na Prime Video można już oglądać sequel Legalnej Blondynki, czyli opowieść o wczesnych latach, szkolnych latach Elle Woods, na długo przez prawem na Harvardzie. I to jest też bardzo ciekawe, że takie produkcje skupiają się na tym, skąd wzięła się ta bohaterka, jak kształtowany był jej charakter. Do tego dochodzi jeszcze nostalgiczny klimat lat 90., czyli coś, na czym w tej chwili bardzo nam zależy. A w roli głównej zobaczymy pobłogosławioną przez samą Reese Witherspoon, Lexi Mintry. Nostalgii będzie zresztą znacznie więcej, bo nowa wersja kultowego Domku na Prairie zadebiutuje 9 lipca. Serial będzie nie tylko pełnym nadziei dramatem rodzinnym, ale też emocjonalną opowieścią, co za dużo mówić, o przetrwaniu.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Minęła 14. Katarzyna Kozak, zapraszam.
1: W pogoni za kulturą.
0: Zbliża się 10. odsłona festiwalu Shakespeare w Parku. Z okazji jubileuszu organizatorzy szykują specjalny program dla miłośników teatru pod chmurką. Możemy spodziewać się aż 24 pokazów od 7 lipca do 2 sierpnia. Na spotkania z Shakespeare'em zapraszamy do parkowej sceny w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Tegoroczną premierą w ramach Shakespeare'a w Parku jest komedia Omyłek, pełna humoru i zaskakujących zwrotów akcji. Mniej zaskoczeń będzie pewnie podczas Wieczoru Trzech Króli. Ten hit festiwalu wraca do repertuaru na specjalne życzenie widzów. Wakacyjne spektakle będą rozpoczynać się o 19.30, a dokładne daty pokazów znajdziecie na shakespearewparku.pl. W jaki sposób mieszkańcy Warszawy korzystają z kultury? Rzetelnie nasze praktyki w tym obszarze sprawdziło Warszawskie Obserwatorium Kultury. Instytucja przez kilkanaście miesięcy gromadziła i analizowała dane o tym, na jakie wydarzenia chodzimy, czy i kiedy słuchamy muzyki oraz podcastów, a także co jest dla nas przeszkodą w uczestnictwie w kulturze.
2: Uczestnictwo w kulturze ma dwie twarze. Jedną z nich jest twarz egalitaryzująca, demokratyzująca dostęp, uspołeczniająca nas, pozwalająca nam być ze sobą razem na równych warunkach, w roli nie osób reprezentujących jakieś klasy albo wykształcenie, ale w roli miłośników danej twórczości czy jakiejś działalności kulturalnej. Więc z jednej strony nas sobie zrównuje, ale z drugiej strony ma też twarz reprodukowania nierówności społecznych. Próg wejścia do różnych instytucji, do różnych praktyk kulturalnych pozostaje niedostępny dla wielu osób. I to też jest rzeczywistość uczestnictwa w kulturze.
0: Mówi dyrektorka Warszawskiego Obserwatorium Kultury Małgorzata Bakalarz-Divarże. W tym raporcie możecie spróbować odnaleźć także i siebie, bo na stronie Woku znajdziecie ankietę, w której sprawdzicie, do której grupy odbiorców kultury się zaliczacie. Tam także do wglądu raport w pełnej wersji i w przystępnym skrócie w formie prezentacji. Wejdźcie na wok.art.pl. Na koniec kino w plenerze. Kinoletnie Festiwal Sopot Zakopane już wystartowało. Seanse filmowe codziennie będą czekać na nas na Molo w Sopocie i na Krupówkach. Ale to nie wszystko, bo częścią festiwalu są też pokazy w Giżycku, w Ekomarinie w poniedziałki i wtorki, a także w stolicy na torze Służewiec. Tu kino samochodowe będzie rozstawiać się w środy i w czwartki. Środy mają się tak, że będą pokazy polskich filmów we wszystkich miastach, w repertuarze Drogówka, dalej Jazda 2, no i Kamerdyner. A w czwartki we wszystkich festiwalowych lokacjach, no te dni mają być kultowe. A więc w programie dziś Cats Vegas, a w kolejnych tygodniach Amelia, Casablanca i La La Land.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
3: Piknik na Dworze Królewskim, a może prozaiczne wyjście do parku? Tak i tak, bo korzystamy z uroków lata. Sprawdzamy, na co warto pójść do kina i dlaczego właśnie dziś warto poświęcić temu trochę uwagi i czytaniu poezji również.

0: Mamy 2 lipca, to jest święto nietypowe, bo to dzień wyjścia do parku. Tak, tak, a jeżeli chcecie połączyć naturę i kulturę, to polecam warszawski Park Brudnowski, a tam kolekcja rzeźb Muzeum Sztuki Nowoczesnej, od rajskiego ogrodu Pawła Althamera po najmniejszy dom kultury czy rzeźbę Nikity Kadana. A w Krakowie, jak wiadomo, wszystko jest naj, zatem w temacie parków też mamy naj. Mamy najstarszy park miejski w Polsce, czyli Park Jordana, i największą łąkę w Europie, czyli Park Błonia.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Słuchacie Radia Chili Z. Już w najbliższą sobotę ogrody zamkowe zamieniają się w plenerowe sceny. Co więcej, nie milkną jeszcze echa tegorocznego pikniku na dworze inspirowanego teatrem, operą, a już przygotowujemy się do kolejnych urodzin starówki. Polecam Wam z całego serca śledzić program tego wydarzenia. To są już 73. urodziny. To jest taka okazja, żeby na warszawską starówkę spojrzeć na nowo, ale też posłuchać, co na jej temat do powiedzenia mają mieszkańcy.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: surprise. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Señore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mBank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mBank.pl/słowniczek.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: Też. To poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Lato to wcale nie jest sezon ogórkowy dla kina. W tym miesiącu czeka nas epicka odyseja Christophera Nolana, nowy film Olivia Wilde z gwiazdorską obsadą, do tego jeszcze futurystyczny horror Nicolasa Windiga Refna, a także najnowsza komedia francuskiego mistrza absurdu. To też idealna okazja, aby zobaczyć na dużym ekranie dwa współczesne klasyki. Mowa o Przekleństwach niewinności Sofii Coppoli i o Rekwiem dla snu Darrena Aronofskiego. A na tym te listy wcale się nie kończą.
1: Chillizet. Nastaw się na letni chillout.

0: Wolę kino. Wolę koty. Wolę dębę nad Wartą i wolę Dickensa od Dostojewskiego. Wolę siebie lubiącą ludzi niż siebie kochającą ludzkość. Czy wolę mieć w pogotowiu igłę z nitką? Wolę kolor zielony i wolę nie twierdzić, że rozum jest wszystkiemu winien. To jest poezja na antenie, czyli set i fragment wiersza Możliwości, wiersza Wisławy Szymborskiej. Dzisiaj obchodziłaby urodziny, no a jak świętować ten dzień? W najwłaściwszy sposób, czyli czytając poezję oczywiście. To jest właśnie Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
10: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
9: Nawet tutaj musisz.
11: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
12: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
10: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
13: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
0: Po reklamie.

0: kolei w spółdzielni Ogniwo będzie można spotkać autorkę biografii Haliny Poświatowskiej, Kalinę Błażejewską. Z Kaliną o Poświatowskiej porozmawia poeta i dziennikarz Radosław Kobierski. Poetycki dzień w Krakowie startuje już o 17, a o 20 slam w magazynie kultury. Wstęp wolny. Malarstwo Estebana Vicente możemy podziwiać w Instytucie Cervantesa w Warszawie. To hiszpański malarz po wybuchu wojny domowej wyemigrował do Stanów. W Nowym Jorku malował w towarzystwie Pollocka czy Newmana, a prace Estebana Vicente często zestawiane są z samym Markiem Rothko.
1: Esteban Vicente ze światła i z koloru uczynił główne narzędzia swojego języka artystycznego. Część jego prac, zwłaszcza tych z lat 40. i 50., niesamowicie kojarzy się z twórczością Rothko i zresztą w omówieniach kuratorskich też te prace często są zestawiane. One są takie bardzo kontemplacyjne, tworzą taką przestrzeń harmonii i spokoju.
0: Mówi Monika Jankowska-Kapica z Instytutu Cervantesa w Warszawie. Rozmawiała z nią nasza redakcyjna koleżanka Magda Bauer. Wystawa Estebana Vicente nosi tytuł Malarz Rzeczywistości. To pierwszy tak szeroki pokaz prac tego artysty w Polsce. Instytut Cervantesa zaprasza do oglądania jeszcze do 20 września. Na koniec kino plenerowe. W tym roku wakacje mogłyby odbywać się pod hasłem filmowego lata pod chmurką. Tak dużo dobrych filmów można zobaczyć, ale dziś czwartek, więc zapraszamy Was pod kinotekę, tym razem na romans. Kocha, lubi, szanuje. To przyjemny amerykański film z 2011 roku. Na ekranie wyśmienita obsada. Steve Carell, Ryan Gosling, Julian Moore, Emma Stone. I tak jeszcze mogłabym wymieniać, a w tym też polski akcent. Karolina Wydra wciela się w rolę Jordyn. Nie wiem jak wy, ale ja chciałabym w takim towarzystwie spędzić czwartkowy wieczór. Seans Kocha, lubi, szanuje dziś pod kinoteką rusza o 21.30.
2: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
3: No i odpoczywamy od upałów. Z dużą ulgą obserwujemy spadek temperatur i próbujemy odetchnąć. Dzisiaj warto pamiętać o parasolach, a synoptycy przestrzegają przed burzami. Sprawdźmy jeszcze, co pokazuje słupek rtęci. 26 stopni to jest maksymalna temperatura dla Warszawy. 24 stopnie zobaczymy w Katowicach i Krakowie. Na północy maksymalnie 23 stopnie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Lato w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
2: Uwaga, uwaga, to nie Świnoujście, a Ustka jest numerem jeden w temacie najpiękniejszej plaży w Polsce. My z kolei z myślą o wakacyjnych wypadach śledzimy miejsce, które warto zaznaczyć na mapie wakacyjnych destynacji. Odwiedzimy Instytut Fotografii Ford i warszawską Zachętę.

0: popołudnie w Chili Z. Zaczynamy od ważnych pytań. Co zostaje z historii miłosnej, gdy kurz opada, emocje stygną, gdy okazuje się, że była fikcją? Zdjęcia, które miały potwierdzać bliskość, zaczynają trochę działać jak dowody w innej sprawie. Gesty, spojrzenia, kiedyś prywatne, namiętne, delikatne, czułe, domagają się ponownego odczytania. W innej historii miłosnej Carla Giraldo Volo wykorzystuje doświadczenie niespodziewanego rozpadu relacji. No i tworzy przewrotną i poruszającą opowieść o miłości, o obrazie, o granicy między odzyskiwaniem narracji i zemstą. Wystawę można oglądać w Instytucie Ford Fotografii.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Magazyn Travelist we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną ogłosił najnowszy ranking polskich plaż. No i co się okazuje? Są niespodzianki, bo po latach dominacji Świnoujścia na pierwszym miejscu doszło do zmiany, a tytuł plaży roku 2026 zdobyła Ustka. W głosowaniu wyłoniono też najlepsze plaże dla rodzin, dla aktywnych oraz takie, wiecie, dzikie. Warto je znać, bo taka wiedza podczas wakacji oczywiście może się przydać.
1: Chilizet. Nastaw się na letni chill out.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Autopromocja.
2: Morze chilloutu. Kierunek Hell. Już dziś od godziny 16 program prosto z wakacyjnego studia Chili Z w chałupach. Inspirujące rozmowy, a w tle wiatr, woda i muzyka pełna słońca. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
0: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
3: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
0: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
3: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Po reklamie.

0: to jest Radio Chili Z. Zachęta. W Warszawie to nasz kolejny przystanek, a wszystko dlatego, że trwa tam wystawa Dojrzewanie. O co chodzi? O taki charakterystyczny okres, czyli o przejście od dzieciństwa w dorosłość, ale też o sposób, w jaki współczesna sztuka opisuje doświadczenia młodych. Chodzi o budowanie tożsamości, o relacje między rówieśnikami, o presję, o kryzysy i życie w środowisku zdominowanym przez obrazy i internet. Organizatorzy też stawiają bardzo ważne pytanie, czy taka praktyka artystyczna może stać się narzędziem odzyskania sprawczości i tworzenia alternatywnych sposobów porozumiewania się. Na czasie, nawet jeżeli proces dojrzewania już dawno za nami.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Tak właśnie brzmi Lato na antenie, czyli Z. Bardzo Wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas i już jutro wracam do Czyli Z, a właściwie wracamy, bo chodzi o program Dobrze Zmontowane. Potem zabierzemy Was jeszcze na Półwysep Helski i zaserwuję pierwsze lipcowe wydanie magazynu Letnie Odbicia Kultury. Zapraszam.
1: Czyli Z. Nastaw się na letni chill out.

0: mamę, Jill.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
7: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie.
9: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
10: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Po reklamie.

0: Utilizzate. Pogoda.
1: Sprawdzamy mapę pogodową. Tu, gdzie jestem, 26 stopni. Tu, gdzie jesteście wy, różnie. 28 w Warszawie, 26 w Łodzi, 26 także w Krakowie, 27 w Katowicach i w Poznaniu, 25 we Wrocławiu i 26 stopni pokażą dzisiaj termometry w Zielonej Górze i Szczecinie.

0: 19 będzie dużo ciekawostek lokalnych, związanych z Kaszubami. Bardzo mi miło, zapraszam na wydanie specjalne. Powinnam się z wami od początku przywitać. Aloha. Dzień dobry zatem. Aloha i bez względu na to, gdzie jesteście i co robicie, miejcie dobry dzień. Zapraszam.
1: Tidset. Nastaw się na letni chillout.

0: Magdalena Kasperowicz.
1: Szum Zatoki Puckiej, chałupy. Zawsze kiedy jadę i jestem blisko i mniej więcej na wysokości Pucka już widać Zatokę, zawsze wjeżdża wtedy Zbigniew Wodecki ze swoją i moją ukochaną piosenką o chałupach. Od lat to stało się już zwyczajem wprowadzonym do obiegu. Słuchacie Chili Z. Witam wszystkich, którzy właśnie odpalili silniki, pakują walizki albo już gdzieś leżą nad wodą. Wakacyjne audycje studio plenerowe w Chili Z trwa. Ja mam dla was dzisiaj coś z serii Polska, której nie znacie. No bo powiedzcie szczerze, ile razy jadąc na Kaszuby widzieliście te tabliczki z dziwnymi literkami, takie z kropeczkami i kreseczkami nad samogłoskami. Dosyć zagadkowe. To nie jest oczywiście błąd drukarski, wszyscy wiemy. Język kaszubski to nie jest byle jaki dialekt, tylko oficjalnie uznany w Polsce język regionalny. Ustawa z 2005 roku właśnie ten fakt potwierdza. Kaszubski ma swój własny alfabet, których próżno szukać literek z diakrytami, których właściwie próżno szukać w naszym abecadle. Co ciekawe, to jest jeden z języków zachodniosłowiańskich, najbliżej spokrewniony z językiem polskim, ale też z dawnym językiem połabskim, którym mówiono kiedyś nad Łabą, dziś już niestety wymarłym. Szacuje się, że dziś kaszubskim posługuje się od kilkudziesięciu do nawet stu kilkudziesięciu tysięcy osób, głównie na Pomorzu, w okolicach Kartuz, Kościerzyny i właśnie wspomnianego Pucka. Więc jeśli jedziecie w tę stronę na wakacje, posłuchajcie, jak lokalni rozmawiają. Najczęściej na targach to się zdarza i bardzo lubię podsłuchiwać tych rozmów. Może wam też się uda złapać jakieś słówko, jeśli akurat mieszkacie w tamtych stronach, piszcie do nas śmiało, jak to jest żyć na co dzień z dwoma językami w tym regionie. My wracamy do muzyki, bo wakacje wakacjami, a playlista sama się nie zagra. Zostańcie z nami. Za chwilę dużo świetnej muzyki i mnóstwo ciekawostek dotyczących Kaszub, tego regionu, języka, a także wyjątkowej literatury.

0: 16.24, słuchacie Chili Z, a dzisiaj studio plenerowe na Półwyspie Helskim. Na szóstce to jest kemping, jak jedziecie od Władysławowa i zmierzacie w stronę Helu, to szósty kemping, szóstka. To jest kemping, gdzie możecie znaleźć nas, nasze leżaki, a ja akurat nadaję od siebie, czyli ze swojego tarasu, który jest trochę wcześniej niż szóstka. I też zapraszam, jeśli ktoś jest na dwójce i chciałby tu przyjść i zbić ze mną pionę, serdecznie zapraszam. Jeśli teraz jedziecie gdzieś trasą przez Pomorze, mam nadzieję, że macie otwarte okno, bo krajobraz robi się naprawdę malowniczy. Nie wiem, czy wiecie, że ten pagórkowaty kawałek Polski między Kartuzami a Kościerzyną ludzie od lat nazywają Szwajcarią Kaszubską. Nie bez powodu, to jest teren pełen wzniesień, dolin i co najważniejsze jezior, a tych jest tam naprawdę sporo, ponad 500. Wszystkie powstały jeszcze w czasach zlodowacenia, kiedy lodowiec cofając się wyrzeźbił w ziemi te wszystkie zagłębienia, które później wypełniła woda. Najbardziej znane to jezioro Raduńskie, Ostrzyckie czy Wdzyckie. To ostatnie jest zresztą jednym z największych jezior na Pomorzu i lokalni żartują, że to takie kaszubskie morze. Jeśli szukacie miejsca na wakacyjny postój, kajaki, biwak albo po prostu ciszę i dobry widok, to jest właśnie to miejsce. Najwyższe wzniesienie w regionie Wieżyca ma 129 metrów nad poziomem morza i uchodzi za najwyższy punkt na całym niżu środkowoeuropejskim między Bałtykiem a Karpatami. Można tam wjechać. Jest wieża widokowa, polecam, jeśli akurat będziecie w okolicy. Dobrze, na teraz dość geografii. Za oknem coraz cieplej. U nas w studiu gorąco, świeci nam słońce prosto w twarze i mamy też gorące kawałki dla tych, którzy na przykład spędzają lato w mieście. Bądźcie z nami, zostańcie z nami, bo naprawdę warto też odwiedzić nasze studio plenerowe na szóstce. Nie ma to jak zwiedzić Hel na przykład rowerem. To jest jedna z najpiękniejszych tras rowerowych w Polsce. Jedziecie cały czas i macie widok na Zatokę Pucką.
1: Morze Chill Out. Program prosto z wakacyjnego studia Chili Z w Chałupach. Morze Chill Out. Program prosto z wakacyjnego studia Chili Z w Chałupach. Autopromocja.
2: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Do Leroy, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
5: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram kg z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
0: Po reklamie.

16.43 na zegarze, wakacyjne popołudnie w pełni, porcja różnych ciekawostek prosto z Pomorza. Jadąc przez Kaszuby na pewno zauważycie flagi i herby z czarnym gryfem na złotym tle. I to nie przypadek. Gryf, czyli mityczne stworzenie, pół lew, pół orzeł, jest symbolem Kaszub od wieków i widnieje dziś w herbie całego województwa pomorskiego. Historia sięga jeszcze średniowiecznych książąt pomorskich, którzy używali tego symbolu na swoich pieczęciach i chorągwiach. A skoro już o tożsamości mowa, Kaszubi mają swój własny hymn Zemia Rodno, czyli po polsku Ziemia Rodzinna. To pieśń, którą śpiewa się na regionalnych uroczystościach i naprawdę robi wrażenie, kiedy słyszy się na żywo wykonanie gdzieś na festynach czy dożynkach. Jeśli macie okazję zajrzeć do Kartuz, czyli takiej nieoficjalnej stolicy regionu, koniecznie odwiedźcie tamtejsze Muzeum Kaszubskie. Znajdziecie tam mnóstwo eksponatów związanych z historią, strojami ludowymi, a przede wszystkim ze słynnym haftem kaszubskim, tym kolorowym, z różami, pięknym, dzwonkami, konwaliami. Wykonywany jest ten haft w 7 tradycyjnych kolorach, które symbolizują między innymi niebo, ziemię i słońce. I na koniec ciekawostka, nie wiem, czy wiecie, że kaszubskie korzenie miał m.in. Günter Grass, czyli autor blaszanego bębenka, laureat literackiej Nagrody Nobla. Pomorze potrafi zaskakiwać. To jest nasze plenerowe studio. Plenerowe studio prosto z Zatoki Puckiej. Mamy taki widok, siedząc i mówiąc i opowiadając wam o Pomorzu. Nasze studio plenerowe mieści się na Szóstce, więc jeżeli zmierzacie od Władysławowa do Helu, do Jastarni, do Juraty, no to kemping numer 6. Można odpocząć na naszych leżakach, można posłuchać cudownej muzyki i można z nami zbić pionę. Więc polecamy się.

0: reklama.
1: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
2: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
1: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
4: Po reklamie.

0: Cilizet.
1: Cilizet. Cilizet. Pogoda.
2: W całej Polsce słonecznie, jeśli pojawią się opady, to tylko przelotnie. Trójmiasto 25 stopni, 24 w Olsztynie i w Białymstoku, a także w Rzeszowie. 25 we Wrocławiu, 26 w Łodzi, w Kielcach, w Krakowie i może popadać przelotnie. W 27 stopni słonecznie w Katowicach, 26 w Szczecinie i w Zielonej Górze.
1: Letnie studia, czyli Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Zupełnie o nietypowej porze. Godzina 17 na zegarze, drugi dzień lipca, czwartek, imieniny Jagody, Marii i Urbana. Dzisiaj dzień UFO. No, to jest historia, z którą warto prędzej czy później gdzieś się spotkać. Literacko o UFO też będzie dzisiaj. Jeśli oni tam są, to zapewne już o nas wiedzą. Powiedział kiedyś ktoś mądry, a ile my wiemy o nich, no sprawdzimy to. Dzisiaj studio plenerowe na szóstce. Jesteśmy w chałupach z Cilizet. Ja akurat nie na szóstce.

0: Będę się tam też pojawiać, to nie jest tak, że nie odwiedzę studia plenerowego Chili Z. Bardzo serdecznie Was zapraszam dzisiaj do godziny 19:00. Skąpana w słońcu z widokiem na Zatokę Pucką.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

0: żywo z chałup.
1: Dokładnie tak, z tarasu z widokiem na Zatokę Pucką, 11 minut po godzinie 17. Wakacyjne popołudnie trwa w najlepsze, a ja mam dzisiaj dla tych, którzy lubią nie tylko plażować, ale i poczytać coś ciekawego w przerwie między kąpielami, świetne propozycje. Kaszubi mają swoją własną bogatą literaturę, sięgającą aż do XIX wieku. Za ojca literatury kaszubskiej uznaje się Floriana Cejnowe. To on jako pierwszy stworzył gramatykę języka kaszubskiego i pisał teksty, które miały udowodnić, że Kaszubi to odrębna grupa ze swoją kulturą i tożsamością. Ale najsłynniejszym dziełem tamtej epoki jest poemat Hieronima Derdowskiego pod tytułem O Panu Czolińskim. Co do Pucka, posece jachą. Brzmi zawile, ale to naprawdę zabawna historia o kaszubskim gospodarzu, który jedzie do Pucka po sieci rybackie. Ta historia jest pełna ludowego humoru i lokalnego kolorytu. Derdowski zresztą wyemigrował potem do Stanów Zjednoczonych, gdzie dalej pisał i działał wśród tamtejszej Polonii. A jeśli szukacie kaszubskiego odpowiednika wielkiej powieści narodowej, to musicie poznać życie i przygody Remusa Aleksandra Majkowskiego. To jest opowieść o wędrującym straganiarzu, pełna symboliki i głębokiego przywiązania do kaszubskiej ziemi. Dzieło, które do dziś uznawane jest za najważniejszą powieść w tym języku. Co ciekawe, ta literatura żyje dalej. Dziś tłumaczy się na kaszubski nawet światowe klasyki Kocham swojego małego księcia, wydanego po kaszubsku, ale jest także już kaszubska Alicja w Krainie Czarów. Są komiksy o Kubusiu Puchatku, a w Wejherowie działa Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, gdzie można zobaczyć, jak ten dorobek wygląda z bliska. Więc jeśli jedziecie właśnie przez Pomorze i macie chwilę na przystanek, może warto zajrzeć do jakiejś lokalnej księgarni i poszukać czegoś po kaszubsku. Nawet jeśli nie zrozumiecie każdego słowa, to i tak poczujecie z całą pewnością klimat regionu.

0: Słuchajcie, czyli ze 25 minut po 17. Pytacie mnie w listach, które piszecie, jakie lektury zabrałam ze sobą na wakacje. Sytuacja jest taka. Zabrałam kilka nowości, o których wam powiem, i kilka klasyków, do których chciałabym wrócić i wracam. I robię to z zupełnie innej perspektywy, bo z dobrymi książkami, z dobrą literaturą jest tak, że perspektywa przeżytych historii, spotkanych ludzi, emocji, wydarzeń w życiu na nowo definiuje literaturę, po którą sięgamy. To znaczy, mały książę dla dziecka będzie zupełnie inną opowieścią niż dla dorosłego czytelnika. Perspektywa otaczającej rzeczywistości zmienia też percepcję literatury, po którą sięgamy. I może dlatego wybrałam w tym roku Siddhartę. Hermann Hesse to jest jeden z moich ulubionych autorów, a jeśli wyszukacie dobrej książki wakacyjnej, to myślę sobie, że Siddhartha, czyli niezapomniana powieść o inspirującej, duchowej podróży, która jest wyrazem fascynacji noblisty Hermana Hessego orientalnymi Indiami. To jest historia o młodym Siddharcie, który próbuje nadać wartość swoim życiowym doświadczeniom, podejmując wysiłki pogodzenia kontemplacyjnych skłonności i cielesnych potrzeb. Porzuca dom rodzinny w poszukiwaniu spełnienia, jednak zdaje się nie odnajdywać go ani w ramionach pięknej kurtyzany, ani w otoczeniu kupieckiego bogactwa, czy trud poszukiwania wewnętrznego spokoju doprowadza go w końcu do osiągnięcia prawdziwej, uniwersalnej mądrości. Mistrzowska prostota, urzekające piękno języka sprawiają, że ta wyjątkowa historia od lat pozostawia niezatarte wrażenie na czytelnikach sięgających do najlepszych dzieł klasyki literatury światowej. Myślę, że jeżeli szukacie dobrego spotkania z literaturą, która jest klasyką, ale jest też literaturą, która zostaje na zawsze, bo to są takie dzieła jak dzieła Prusta, jak dzieła Dostojewskiego, Tołstoja, Hrabala, czy z naszej klasyki, nie wiem, Olgi Tokarczuk, do których warto wracać w różnych momentach życia, to Siddhartha jest idealną odpowiedzią i myślę, że czas wakacyjny na spotkanie z taką książką jest najlepszym z możliwych momentów. Pozdrawiam was serdecznie z tarasu w Chałupach. Ten wiatr, który słyszycie, to jest wiatr, który wieje znad Zatoki Puckiej. Na wodzie jeszcze nieliczni z żaglami. Kitesurferzy już właśnie zeszli z wody, bo za słabo wieje. Chociaż nie, widzę jeszcze. Jeden latawiec jest na wodzie. Więc w takich okolicznościach przyrody można czytać dobre książki, ale też sięgać po takie, które na pewno sprawią wam radość.
1: Czyli Z na żywo z Chałup.
2: Autopromocja.
1: A jeszcze dziś wieczorem w Czyli Z. Od godziny 20:00 muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami, czyli audycja Królewicz.
3: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bosanowy po elektroniczny pop, soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia. Macie Kulewicz, gorąco zapraszam.
1: Zostań z nami. Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Mamo, będzie spalony?
5: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
1: Po reklamie.

0: Chili Z na żywo z chałup.
1: Dokładnie tak. Znajdujemy się dzisiaj w chałupach. 17:43 na zegarze. A już teraz taka wiadomość dla tych wszystkich, którzy zaczynają urlop z listą. Zwiedzić to, zobaczyć tamto, koniecznie zjeść w tej restauracji, zrobić zdjęcie w tamtym miejscu. Nagle okazuje się, że wracacie z wakacji bardziej zmęczeni niż przed wyjazdem, bo urlop zamienił się w kolejny projekt do odhaczenia. Nie róbcie tego! Może to jest czas, żeby w tym roku spróbować inaczej. Może zamiast planowania każdej minuty spróbujmy po prostu zwolnić. Usiąść na chwilę z kawą i nie robić nic, powiedziała ta, co prowadzi na tarasie z chałup audycję plenerową. Warto popatrzeć na wodę, na drzewa za oknem, na to, jak dzieci bawią się w piasku, bez pośpiechu, bez listy zadań, bez sprawdzania telefonu co 5 minut. No bo umówmy się, że urlop nie jest zadaniem do wykonania, to jest czas, dzięki któremu mamy złapać oddech, nawet jeśli obok sytuacje, które się wydarzają, są niesprzyjające, nawet jeśli w zasięgu naszego wzroku pojawia się ktoś, kto przyprawia nas o mdłości. Warto wziąć głęboki wdech, powolny wydech i jeszcze raz poczuć, jak zwalnia tętno, jak opadają ramiona, które przez cały rok trzymaliśmy w napięciu między jednym budzikiem a drugim, między jedną drzemką a drugą, między lunchboxem, pieskiem, kotkiem, bąbelkiem, partnerem, partnerką, kochankiem, kochanką. Może to jest dobry moment, żeby zapytać samych siebie, czego naprawdę potrzebujemy w tym roku. Więcej ruchu, a może więcej ciszy, towarzystwo albo samotność. Może zamiast zwiedzać trzecie miasto w tym tygodniu, warto zostać jeden dzień dłużej w jednym miejscu i naprawdę to miejsce poczuć. Planowanie jest ważne. Bilety, noclegi i trasy to jasne, ale warto też zostawić sobie przestrzeń na nic, na spontaniczność, na to, żeby zboczyć z trasy, bo zobaczyliście ładne miejsce na kawę. Najlepsze wakacyjne wspomnienia rzadko biorą się z perfekcyjnie zaplanowanego grafiku, częściej z tych momentów, których sobie nie zaplanujemy. Więc dziś, gdziekolwiek jesteście, w samochodzie, na plaży, w ogrodzie, dajcie sobie chwilę, zamknijcie oczy, jeśli akurat nie prowadzicie auta, i po prostu odetchnijcie. Zasłużyliście na to. A ja zostawiam Was z dobrą muzyką, bo czasem najlepszy plan na urlop to brak planu. Łapiemy oddech razem z Wami przez całe lato. Prosto z chałup, audycja plenerowa w Chili Z.
0: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

0: reklama.
1: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Czas na weekend. Czas na Auchan!
5: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Po reklamie.

0: Minęła 18. Zapraszam, Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
0: W lipcu rozpoczynają się znane i lubiane koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich. To już 67. sezon najpiękniejszych fortepianowych wystąpień. Inauguracyjny koncert 5 lipca rozpocznie się recitalem Piotra Aleksiewicza. To laureat 5. nagrody 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. W każdą niedzielę możemy spodziewać się dwóch koncertów, kolejno o 12 i 16. W tym tygodniu w Łazienkach udane muzyczne popołudnie zagwarantuje nam Jakub Kuszlik, laureat nie tylko konkursu chopinowskiego, ale także Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Pełną obsadę koncertów chopinowskich na lipcowe, sierpniowe i wrześniowe niedziele znajdziecie na stronie łazienki-królewskie.pl. W jaki sposób mieszkańcy Warszawy korzystają z kultury? Rzetelnie nasze praktyki w tym obszarze sprawdziło Warszawskie Obserwatorium Kultury. Instytucja przez kilkanaście miesięcy gromadziła i analizowała dane o tym, na jakie wydarzenia chodzimy, czy i kiedy słuchamy muzyki oraz podcastów, a także co jest dla nas przeszkodą w uczestnictwie w kulturze.
2: Bardzo spójnie w tym badaniu wybrzmiały oczekiwania wobec kultury. One wybrzmiały niezależnie od grupy wiekowej, niezależnie od płci, niezależnie od wykształcenia, niezależnie od klasy społecznej. Kultura chce, żeby oderwała mnie od codzienności, chce, żeby pochłonęła moją uwagę, chce, żeby zapewniła mi chwilę wytchnienia. Instytucje kultury albo rodzaj praktyki kulturowej staje się środkiem, a nie celem. Czyli środkiem do osiągnięcia wytchnienia, olśnienia, spektakularności, oderwania od rzeczywistości. Czy robię to za pomocą opery Wagnera, czy robię to za pomocą słuchania koncertu Zenka Martyniuka, z perspektywy uczestnictwa

0: wglądu raport w pełnej wersji i w przystępnym skrócie w formie prezentacji. Wejdźcie na vogue.art.pl. Na koniec kino plenerowe. W tym roku wakacje mogłyby odbywać się pod hasłem filmowego lata pod chmurką. Tak dużo dobrych filmów można zobaczyć, ale dziś czwartek, więc zapraszamy Was pod kinotekę, tym razem na romans. Kocha, lubi, szanuje. To przyjemny amerykański film z 2011 roku. Na ekranie wyśmienita obsada. Steve Carell, Ryan Gosling, Julian Moore, Emma Stone. I tak jeszcze mogłabym wymieniać, a w tym też polski akcent. Karolina Wydra wciela się w rolę Jordyn. Nie wiem jak wy, ale ja chciałabym w takim towarzystwie spędzić czwartkowy wieczór. Seans Kocha, lubi, szanuje dziś pod kinoteką rusza o 21.30.
1: W pogoni za kulturą. Letnie studio, czyli Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Cześć słuchacze i słuchaczki. Minęła 18. Drugi dzień lipca, czwartek, imieniny Jagody, Marii i Rubana. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień UFO, a my w kosmicznych okolicznościach przyrody z widokiem na Zatokę Pucką, pod stopami Piach, słońce ogrzewa nasze twarze i spędzamy tutaj cudownie czas. Nic nie robienie to jest przywilej i to też trzeba umieć. Zapraszam do 19.
1: Czyli Z na żywo z chałup.

0: Lato z Chili Z.
1: Nastaw się na chill out.
2: We've been through a lot.

0: 13 minut po godzinie 18. Słuchacie Chili Z, a już teraz historię z Andaluzji, bo wakacyjne lektury to nie tylko literatura klasyczna, jak przed chwilą Herman Hesse i Siddhartha, nie tylko dla tych wszystkich, którzy chcieli wybrać się na przykład do Indii, albo może nie wybierają destynacji indyjskiej, ale myślą o poszukiwaniu sensu. Można szukać sensu głęboko, wakacyjnie, na przykład leżąc na plaży i czytając Hermana Hessego, wspaniały noblista. Premiera książki, o której teraz, 1 lipca, Gdzie słońce spędza zimę, czyli historię z Andaluzji Agnieszki Zielińskiej. Andaluzja to jednocześnie koniec i początek Hiszpanii, najgorętszy region Półwyspu Iberyjskiego. Kto był w Andaluzji, ten wie, kto poczuł Lewantę na własnej skórze w ciągu dnia albo w nocy, ten wie, z czym ta Andaluzja się wiąże. To jest miejsce, gdzie w cieniu drzew oliwnych, w zapachu cytrusów i w rytmie flamenco splątają się wpływy arabskie i europejskie. 17 reporterskich historii w tej książce prowadzi nas przez region widziany od środka. Zaglądamy do domów wykutych w skałach, degustujemy wina z Malagi, idziemy krok w krok za procesją świętych figur, by zboczyć na lokalną fiestę, a potem, żeby trafić do miasta, które było kiedyś Hollywood Europy. Są też na tej trasie miejsca ukryte w cieniu, więc pamiętajmy o ultraprawicowej partii Vox, ulicy jednej z najbiedniejszych dzielnic Sewilli, czy zakład grabarza zajmującego się pochówkiem imigrantów, którzy dotarli do Hiszpanii nielegalnie, pokazując złożoność andaluzyjskiej rzeczywistości. Tam splatają się wpływy arabskie i europejskie, tam to jest wyjątkowe miejsce, żeby poczuć Hiszpanię, to tam odbywają się najsłynniejsze festiwale flamenco i to tam znajdują się najstarsze teatry flamenco. Agnieszka Zielińska przedstawia Andaluzję pełną kontrastów, miejsce, gdzie różnorodność nie dzieli, ale właśnie łączy i buduje. Prażące słońce odbija się od śnieżnych górskich szczytów. To opowieść o ludziach żyjących na styku kultur, codziennie odnajdujących się w rzeczywistości utkanej z pozornych sprzeczności. Dla wielu Andaluzja to kraina słońca, spektakularnych krajobrazów i setek kilometrów wybrzeża. Bardzo Wam tę książkę polecam, jeśli chcecie się wybrać do Andaluzji, jeżeli to miejsce zajmuje ważne, jest w Waszym sercu i jest w planach destynacyjnych, to myślę, że przed wycieczką do Andaluzji warto po tę książkę sięgnąć, Gdzie słońce spędza zimę, historię z Andaluzji, Agnieszka Zielińska, premiera już 1 lipca i ta książka także będzie do dostania w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

22 minuty po godzinie 18. Słuchacie Chili Z. Widzę, jak tutaj sąsiedzi sobie wypływają i zatoką zmierzają do Gdyni, bo tam się odbywa duży festiwal. Nie wiem, czy wiecie. Właśnie jesteśmy w trakcie obserwowania, jak to sobie można z chałup wypłynąć, popłynąć do Gdyni, obejrzeć koncert, a potem sobie wrócić. Bardzo wam polecam coś, co nazywa się odpoczynek. To nie jest to samo, co nic nie robienie przy jednoczesnym przewijaniu telefonu. To nie leżenie na plaży z głową pełną maili, które tylko szybko sprawdzę. Prawdziwy odpoczynek to jest stan, w którym, uwaga, ciało i głowa nareszcie się ze sobą zgadzają, że teraz naprawdę można zwolnić. Naukowcy od lat mówią, że mamy różne rodzaje zmęczenia fizyczne, psychiczne, emocjonalne. Możemy się nawet zmęczyć decyzjami. Każdy z nich potrzebuje innego rodzaju odpoczynku. Czasem to może być drzemka na plaży, czasem cisza bez rozmów, a czasem po prostu dobra książka albo spacer bez telefonu w kieszeni. Ciekawe jest to, że nasz mózg najbardziej regeneruje się wtedy, gdy pozwalamy mu się ponudzić, kiedy nic konkretnego nie robimy. Włącza się coś, co naukowcy nazywają siecią stanu spoczynkowego. Proszę zapamiętać to wyrażenie, bo to jest bardzo ważne i mądre wyrażenie. To wtedy przetwarzamy emocje, to wtedy porządkujemy myśli, a czasem wpadamy na najlepsze pomysły. Więc jeśli teraz leżycie i myślicie, nic nie robię, jednak powinnam coś robić. Nie! Właśnie robicie teraz w tym czasie coś bardzo ważnego. Najlepszy urlop to nie jest ten, z którego wracacie z tysiącem zdjęć, tylko ten, z którego wracacie z głową na luzie i uśmiechem, którego nikt wam nie musiał tłumaczyć. Odpoczynek to jest umiejętność. Trzeba się tego uczyć i całe życie na nowo, zwłaszcza po roku pełnym pośpiechu. Więc dziś proszę, żebyście dali sobie pozwolenie na to, żeby się zdrzemnąć w środku dnia na godzinę bez telefonu, na kawę pitą powoli, a nie w biegu między jednym zdaniem a drugim, między jedną czynnością a drugą, między jednym zadaniem a trzecim. My zostajemy z wami z dobrą muzyką w tle, bo czasem najlepszy odpoczynek to właśnie taki przy dobrym kawałku bez pośpiechu.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny. Po reklamie.

Nastaw się na chill out.

0: tym oto optymistycznym akcentem, moje drogie słuchaczki i wspaniali drodzy słuchacze, kończę z wami to popołudniowe spotkanie prosto z mojego tarasu w chałupach. Rozpoczęłam od słów z Byszka Wodeckiego, którego kocham i za którym nieziemsko tęsknię, i zakończę także cytatem, a nie z Wodeckiego, ale równie interesującym. Ten, kto pragnie zbudować statek, nie powinien rozdzielać ludzi pracą i obowiązkami, ale nauczyć ich tęsknoty za bezmiarem morza. To powiedział Antoine de Saint-Exupéry, który jest jednym z moich ulubionych twórców, i dzisiaj dużo było moich ulubionych pisarzy, których wam polecałam wakacyjnie, ale dużo też było o tej lokalności, o tożsamości tego miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy, i o tradycji, i o historii, i o języku. I z taką myślą o odpoczynku i o regeneracji was zostawiam. Nie potrzeba do tego, zapewniam, tarasu w chałupach, wystarczy ogród, miejski park albo cokolwiek innego, co skłoni was do wzięcia głębszego oddechu. A ja przypominam, że studio plenerowe, czyli Z Aloha, w tym roku znajduje się na kempingu numer 6. Więc jeżeli będziecie zmierzać od Władysławowa do Jastarni, Juraty albo na sam Hel, Samiuśki Hel, gdzie foki kąpią się w basenach, a żołnierze przemierzają piaszczyste połacie, to wpadnijcie do nas do studia, połóżcie się na leżakach, właśnie mój naczelny schował twarz w dłoniach. Bo zapraszamy was bardzo serdecznie tam na miejscu. Tam jest pięknie i piękne jest to studio plenerowe. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro punktualnie o 10:00. I to będzie super lato z Chili Z. Cześć!
1: Aloha!

0: Reklama.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
4: Wygrałem.
3: Słucham?
4: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
5: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
3: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
6: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
0: Po reklamie.

0: Dizet.
1: Dizet.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: To jest Chilizet.

0: programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Autopromocja.
2: Morze chilloutu. Kierunek Hel. Już jutro od godziny 10:00 program prosto z wakacyjnego studia Chilli Z w Chałupach. Inspirujące rozmowy, a w tle wiatr, woda i muzyka pełna słońca. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
8: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie 2 sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek.

0: Biedronka.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Czas na weekend? Czas na Auchan!
3: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Po reklamie.

Dzień dobry, dobry wieczór. Macie Kulewicz, witam jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie w audycji Królewicz na antenie radia Chilizet. To nasza pierwsza lipcowa audycja. No i już absolutnie w trybie wakacyjnym będziemy dzisiaj grać. Nie zabraknie oczywiście pana Toko z Brazylii i jego cudownych samb i bosanów. Pojawi się Iza Kowalewska z nową piosenką i przy okazji przypomnimy również kolejny z nadchodzącej płyty. Pojawi się również trochę nowości. No i premierowo odsłuchamy dzisiaj płytę jednej z moich ulubionych wokalistek, z którą kiedyś miałem przyjemność rozmawiać na antenie radia Chilizet, Joan as a Police Woman. Bardzo cieszę się na tą niesamowitą, bardzo specyficzną i piękną płytę i na to nasze wspólne słuchanie. Oprócz tego oczywiście nadal kontynuujemy obchodzenie stulecia urodzin Johna Coltrane'a i Milesa Davisa. Mamy już nowy utwór uwolniony z płyty Nicholasa Paytona i formacji Butcher Brown. Nowy utwór właśnie celebrujący i Milesa Davisa i Johna Coltrane'a, więc jakby dużo ciekawych, uroczych i niesamowitych historii dzisiaj. No i moi drodzy, moje drogie, no zaczęliśmy jedną z ulubionych piosenek moich. Piosenek, która towarzyszy mi od jakiegoś czasu, która absolutnie kojarzy mi się z cudownymi, ale to naprawdę cudownymi wakacjami. Tiburón a la Vista, czyli formacja Passion Coco. Jest to francuska formacja, która uprawia latynoską, meksykańską, także i kolumbijską kumbię. Korzysta bardzo z folkloru karaibskiego i Ameryki Środkowej i Południowej, a jest zespołem francuskim. Ja ich po prostu kocham, uwielbiam piosenkę Tiburón a la Vista o tym, jak to trzeba uważać na plaży, żeby nie stać się przekąską na lunch dla pewnego rekina, który się zbliża i którego już nawet widać. No i z racji właśnie tego trybu wakacyjnego, tego pierwszego lipcowego naszego spotkania, postanowiłem wprowadzić was, mam nadzieję, również w ten bardzo pozytywny nastrój, który swoją muzyką właśnie stwarza formacja Passion Coco. No i dalej posłuchajmy kolejnych utworów. Ja skorzystałem właśnie trochę z płyty Sudor i Arena, takiej płyty, która jest moją ulubioną w ich dyskografii, czyli Sudor i Arena, czyli Pot i Piach, oraz jedna piosenka z najnowszego albumu, który nazywa się La Autopista del Éxito, czyli autostradą do sukcesu, tak bym powiedział, albo autostrada sukcesu. Bardzo proszę. Me voy pa la Habana, czyli jadę do Hawany. Później Tan Bella, Tan Presumida, czyli taka piękna i taka przemądrzała, oraz Playa Tropical. To na dobry początek naszych wakacyjnych, muzycznych sytuacji formacja Passion Coco.

0: Królewicz w Chili Z.
1: W audycji Królewicz cudownie zagrał zespół Pasión Coco. Rozpoczęliśmy iście wakacyjnie, meksykańsko, kolumbijsko i oczywiście kubańsko. No właśnie, poczuliście się, że już jedziemy do Hawany, bądź w niej jesteście? No to teraz chciałbym, abyśmy w Królewiczu przenieśli się no troszeczkę niżej do kraju, w którym muzyka jest chyba cechą naturalną i każdy Brazylijczyk potrafi fantastycznie grać i śpiewać. Oczywiście jest to żart, ale rzeczywiście ten naród ma w sobie coś niesamowitego i ta muzyka, która towarzyszy im wszędzie, no jest dla mnie, absolutnie dla mnie czymś zjawiskowym. Od jakiegoś czasu eksploruję dosyć intensywnie rynek brazylijski i to nie tylko z klasyką mamy do czynienia, ale głównie z rzeczami nowymi, z nowymi zespołami, młodymi zespołami, które w sposób bardzo kreatywny wykorzystują oczywiście elementy muzyki etnicznej, prawdziwej, typowej brazylijskiej, która oczywiście ma wiele rodzajów, ale brzmi to po prostu znakomicie. Oni to łączą oczywiście z typowym soulem, łączą to z hip-hopem, no i łączą to także z taką delikatną psychodelią i funkiem z lat 70. Brzmi to świetnie i teraz przed nami w audycji Królewicz, oczywiście bardzo, bardzo wakacyjnie, utwór, który już znamy, który według mnie jest już naszym przebojem lata, chociaż tak naprawdę lato nastało kilka dni temu. Mówię tutaj o lecie kalendarzowym, no bo lato pogodowe i temperaturowe trwa i to wiemy doskonale. Moi drodzy, moje drogie, taką właśnie piosenką, która jak dla mnie wygrywa wszelkie rankingi królewiczowe tym razem, ale oczywiście mogę się tutaj spierać ze słuchaczami, aczkolwiek myślę, że macie podobne zdanie, ale bardzo proszę je wyrazić, na przykład pisząc do mnie maciej.ulewicz@chiliz.pl maciej.ulewicz@chiliz.pl czy piosenka Julii Mestre Maravillosamente Bem, Maravillosamente ona śpiewa Bem, jest taką naszą piosenką lata i czy możemy już ją ogłosić piosenką lata? No właśnie, Julia Mestre i Maravillosamente Bem, później formacja taka właśnie soulowo-funkowo-hip-hopowa Soul Brasileiro oraz zespół Bala de Sergio piosence Lua Comanche i z tej właśnie ta piosenka w tym utworze również udziela się wokalnie Julia Mestre, bo jest to jej taki zespół rodzimy, aczkolwiek Julia, jak słyszymy, również uprawia i to z dużym sukcesem karierę solową, więc trzy zespoły z Brazylii, trzy młode zespoły, czyli taka współczesna, rozrywkowa muzyka brazylijska. Bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Po reklamie.

0: Secret.
1: W audycji Królewicz zabrzmiały nowe, współczesne, brazylijskie zespoły reprezentujące taką nową falę muzyki brazylijskiej, która oczywiście z pełną premedytacją i ze znakomitym efektem wykorzystuje elementy muzyki etnicznej, muzyki oryginalnej. Chciałbym, żebyśmy w Królewiczu oczywiście pozostali jeszcze w klimatach właśnie brazylijskich, tym bardziej, że przecież przesłuchujemy już od jakiegoś czasu właśnie w trybie wakacyjnym dyskografię pewnego pana, który nazywa się Toco, który nagrywa trochę w Brazylii, nagrywa trochę we Włoszech. W każdym razie na swoim koncie ma 4 znakomite płyty. My teraz sięgnęliśmy po płytę drugą w kolejności, czyli już jesteśmy trochę w historii, natomiast te piosenki są absolutnie nieśmiertelne. Bardzo proszę, płyta Otro Lugar i 3 utwory Bom Motivo, Voz de Lapa i Contra de Sao, czy jak to tam się mówi, chyba nie tak, ale od razu z góry przepraszam. Natomiast piosenki są piękne i na pewno może wysłyszymy, jak się w oryginale to powinno mówić i wymawiać. Natomiast zanim usłyszymy te piosenki, ja chciałbym was zaprosić do kina. Robię to od czasu do czasu. Wiem, że lubicie moje rekomendacje, że podobają wam się moje wybory, nie tylko muzyczne, ale także filmowe, teatralne czy serialowe. No i teraz mam szczególną okazję zaprosić was do kina na film jednego z moich ulubionych reżyserów. No bo jakżeby inaczej. Ten film od 3 lipca. Quentin Dupieux i Wypadek fortepianowy. Czy kojarzycie pana, który się nazywa Mr. Oizo, takiego producenta francuskiego oczywiście muzyki elektronicznej i taką dziwną, żółtą, puchatą, no nie wiem, maskotkę, lalkę? No w każdym razie tak, to jest Mr. Oizo aka Quentin Dupieux. No i on robi niesamowite, fantastyczne, bardzo surrealistyczne kino. Pamiętacie Morderczą oponę Roberta? Pamiętacie Mściwą kurtkę z frędzlami, która namawia właścicieli do bardzo, bardzo złych rzeczy? Uwielbiam także historię o pewnej dużej musze, która była najpierw mała i którą się zaopiekowali dwaj przyjaciele i co z tego wyniknęło. Jak również niedawny, przedostatni można powiedzieć film, czyli Dali, alternatywna biografia Salvadora Dalego, no historia niezwykłego wywiadu, którego w tym filmie mnie udzielił. Tak, no ale właśnie teraz do kin wchodzi najnowszy film Quentina Dupieux, Wypadek fortepianowy. No i powiem wam szczerze, że jest to cios w sam środek mózgu. Jest to naprawdę, no mimo że śmieszny, to bolesny psychicznie i fizycznie seans. To już nie jest surrealizm, czy zjadliwa krytyka zgłupienia współczesnych mediów i współczesnych czasów, dyktatury pieniądza, epoki celebrytów i właśnie mediów społecznościowych. Moje drogie, moi drodzy, to ubrane w formę tragifarsy brutalne, realistyczne lustro końca naszej cywilizacji na własne życzenie. Śmiesznie to już było. Przy okazji genialne, graniczne kreacje aktorskie Adele Exarchopoulos i Sandrine Kimberlain. Absolutnie uważam to za seans obowiązkowy. Polecam wam film. Nie chcę zdradzać fabuły. Przekonajcie się sami. Wypadek fortepianowy od 3 lipca w kinach.

0: Królewicz w Chili Z.
1: To audycja Królewicz, to radio Chili Z i to fantastyczna muzyka, która gra w waszych głośnikach, w waszych radioodbiornikach, w waszych słuchawkach. Dzisiaj do godziny 22. To był artysta Toco z Brazylii ze swoimi pięknymi sambami. Ja polecałem wam znakomity i niezwykle oryginalny i trochę straszny film Quentina Dupieux, Wypadek fortepianowy, który od jutra w kinach, naprawdę idźcie, polecam bezdyskusyjnie, aczkolwiek no może nie być to bardzo wesoły seans, aczkolwiek taki się może wydawać. No i teraz chciałbym wrócić jeszcze do jednej z moich ulubionych polskich wokalistek. Ja dużo o niej ostatnimi czasy mówiłem w audycji Królewicz, w związku z tym teraz ograniczę się tylko i wyłącznie do takich faktów, no bo o jakości, talencie, urodzie, głosie i umiejętności pisania cudownych, intymnych tekstów mówiłem już wielokrotnie. Jesienią wyjdzie płyta, która nazywa się Zapalenie Uczuć. To solowy album Izy Kowalewskiej. No i teraz mam dla was dwa utwory, które już słyszeliście i jeden zupełnie nowy. Właśnie go dostałem i z wielką, ale to naprawdę wielką przyjemnością wam go zaprezentuję. No i ten kolejny utwór, a znamy już cztery piosenki tej zbliżającej się płyty, no dobitnie świadczy o tych wszystkich rzeczach, o tych wszystkich cechach, którymi charakteryzuje się artystka i jej twórczość. W związku z tym teraz pozwolę sobie zapowiedzieć te bardzo dobre polskie piosenki. Pierwszą to tytułowa piosenka z nadchodzącego albumu, czyli Zapalenie Uczuć. Potem pojawi się Schuler i premierowe odtworzenie utworu pięknego, lirycznego, który ma tytuł Dwa drzewa. Mam nadzieję, że te piosenki podobają wam się tak jak mnie. Proszę, podzielcie się swoimi opiniami. Maciej.ulewicz@chiliz.pl. Iza Kowalewska.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: na letni chill out.
1: To jest Radio Chili Z. Nastaw się na letni chill out. Królewicz w Chili Z.

0: Cylizet.
1: W audycji Królewicz brzmiały nowe piosenki Izy Kowalewskiej. Ta płyta będzie dostępna już jesienią. Trzy cudowne utwory: Zapalenie uczuć, Szuler i najnowszy, premiera, dzisiaj premiera w Królewiczu, Dwa drzewa. No, Iza Kowalewska jest pewnym ewenementem na polskim rynku muzycznym, bardzo ciekawym, odróżniającym się od innych wokalistek właśnie talentem, osobowością, wieloma rzeczami, których we współczesnym polskim popie jakby trochę brakuje. Mamy tak dużo aktualnie wokalistów, wokalistek i wszyscy śpiewają tak samo. Ja mam takie jakieś wrażenie, właśnie niedawno dostałem piosenkę pewnego artysty, wokalisty polskiego, którego nie znałem wcześniej, a ma on oczywiście swoich wielkich fanów i już działa jakiś czas na polskim rynku. No i tak posłuchałem sobie tego nowego utworu i od razu miałem skojarzenie, że po prostu ten chłopiec to takie skrzyżowanie Dawida Podsiadły i Vito Bambino. No i zastanawiam się, a po co mi kolejny Dawid Podsiadły i Vito Bambino, i to jeszcze na dodatek razem. I takich przypadków jest bardzo, bardzo dużo w polskim popie, dlatego no niestety mamy bardzo takie, no mówiąc dyplomatycznie, no nie najlepsze zdanie o tym, co dzieje się w polskiej współczesnej muzyce rozrywkowej. Oczywiście są wyjątki i takim wyjątkiem jest Iza Kowalewska, czy zespół No Limit, czy Maja Kleszcz, która również wydaje nową płytę, czy Monika Bożym. No jest na szczęście z czego wybierać, ale że tak powiem większość polskiej propozycji popowej no jest bardzo, ale to bardzo przeciętna. Dobrze, ale przestańmy narzekać. Teraz skupmy się na nowościach. No będzie ciekawie, będzie specyficznie i będzie tak troszeczkę progresywnie. Najpierw to moje nowe odkrycie, czyli brytyjski zespół Pigeon, Today is Another Day. Ta płyta Auta National jest po prostu zjawiskowa. Później premierowo What Do They Know formacji The Antwoord. Tak, The Antwoord nagrało nową płytę, tytuł tej płyty to Zama Zama. No jest, nie jest zaskakująco, nie jest też tak bardzo mocno i brutalnie muzycznie jak na poprzednich albumach, ale jest, chciałbym nawet wręcz dosyć spokojnie i nostalgicznie, jeżeli tych słów możemy w ogóle użyć, jeżeli chodzi o twórczość formacji The Antwoord, aczkolwiek wokalnie i wizualnie wszystko jest jakby po staremu, to The Antwoordowskie niezwykłe piekiełko cały czas istnieje i jak się okazuje ma się dobrze. No i trzecia piosenka w tym zestawie to oczywiście Sami Bishai i Natasha Atlas, Unchanging Game z najnowszej rewelacyjnej płyty Parallel Universe Volume 1.

0: Królewicz w Chili Z.
1: To były nowe utwory takich zespołów jak brytyjski Pigeon, południowoafrykański The Antwoord. Przy okazji przypominam, nowa płyta ma tytuł Zama Zama. Oraz belgijsko-egipska Natasha Atlas i egipski producent Sami Bishai. No i teraz nadszedł czas na premierę zapowiadaną na początku naszego wspólnego muzycznego spotkania. To nowa płyta Joan is a Police Woman zatytułowana Real Life Evolution. Tak jak też wspominałem, miałem przy okazji, no niestety, pandemii możliwość porozmawiania bezpośrednio na antenie Radia Chili Z telefonicznie z Joan is a Police Woman przy okazji premiery świetnej płyty Dissolution is Restless. No i gdybym teraz mógł porozmawiać z Joan, to chętnie zapytałbym ją o przyczyny właśnie powstania tej nowej płyty, która nazywa się Real Life Evolution. Ze względu na to, że jest to ponownie nagrany, absolutnie przechodzący wielką muzyczną ewolucję, materiał z pierwszego debiutanckiego albumu Joan is a Police Woman z roku bodajże 2007, która to płyta nazywała się Real Life. No i teraz mamy do czynienia właśnie z The Real Life Evolution. Oczywiście po 20 latach powrót do tego materiału prawdopodobnie świadczy o tym, że artystka chciała jeszcze raz znaleźć się w świecie wykreowanym na swoim debiutanckim albumie. No i rzeczywiście zrobiła niesamowity krok, ponieważ ten album brzmi zupełnie inaczej i zupełnie inne refleksje muzyczne teraz wywołuje. Jestem ciekawy bardzo, ja sobie porównam ponownie tą pierwszą płytę i właśnie tę ostatnią, jak tego się słucha jednocześnie, tak naprawdę, więc najpierw zafunduję sobie absolutnie materiał z najnowszego albumu Real Life Evolution, po czym jak już się z nim tak dokładnie zapoznam, przejdę do tego pierwszego. Może to być fantastyczna muzyczna zabawa. Polecam wam ją również. Joan is a Police Woman, I Defy. Tutaj wokalnie będzie się również udzielała znakomita wokalistka Crystal Warren. Później kompozycja Christobel oraz We Don't Own It. Premierowo Joan is a Police Woman.

0: w Chili Z.
1: No i nadszedł czas w audycji Królewicz na jazz, na ten jazz współczesny z wielkim odniesieniem do jazzu klasycznego. Oczywiście chodzi tutaj o płytę A Supreme Blue, płytę, która za mniej więcej miesiąc będzie miała swoją premierę, której autorami są Nicholas Payton i formacja Butcher Brown, a przyświeca tej płycie, to zresztą słychać już nawet w tytule, przyświecają tej płycie no dwaj wielcy, jeżeli nie najwięksi muzycy jazzowi, John Coltrane i Miles Davis, a wszystko to z tej okazji, że i John Coltrane i Miles Davis urodzili się dokładnie 100 lat temu, w roku 1926, no i w Królewiczu, no i na świecie, i to szczególnie w tym świecie jazzowym, bardzo hucznie obchodzimy tę rocznicę. No i właśnie powstała taka płyta w hołdzie tym dwóm wielkim artystom, więc chciałbym teraz po pierwsze przypomnieć jeden utwór, który już miałem przyjemność prezentować, oraz absolutną nowość, absolutną premierę. No cóż, jeszcze przyjdzie nam trochę poczekać na całość, na winyl. No, mieć tę płytę na winylu to też jest absolutna gratka i wielka potrzeba. Musimy poczekać nawet do połowy sierpnia, z tego co kojarzę z dat wydawniczych. No dobrze, więc niech teraz zabrzmią. Muzyka zresztą powie wszystko. Ja nie muszę nic mówić. Jeżeli tylko wymieniam te nazwiska, to wiadomo, że możecie oczekiwać czegoś po prostu znakomitego. Dwie kompozycje, Resolution i Blue and Green. Te dwie kompozycje, te dwa utwory pochodzą z płyty Nicholasa Paytona i formacji Butcher Brown, która nazywa się A Supreme Blue. No a wiadomo, że ta płyta to hołd złożony Johnowi Coltrane'owi i Milesowi Davisowi. Niech gra muzyka.

Nicholas Payton, formacja Butcher Brown, płyta A Supreme Blue poświęcona gigantom, czyli Johnowi Coltrane'owi, Milesowi Davisowi. Przed chwilą wybrzmiały w audycji Królewicz 2 znakomite utwory, dwie świetne kompozycje, Resolution i premierowo odtworzona Blue and Green. Poczekamy jeszcze chwilę na tę płytę, ale już cztery utwory są i możemy się nimi cieszyć. Moi drogie, moi drodzy, to jest ten moment, kiedy żegnam się z wami, dziękując wam za te dwie godziny wspólnego słuchania znakomitej muzyki i zgodnie z naszą taką tradycją sprzed kilku królewiczów, którą to tradycję ustaliliśmy. Po pierwsze, że kończymy klasycznym jazzem, no a po drugie, że obchodzimy stulecie urodzin Johna Coltrane'a. W związku z tym od kilku audycji słuchamy płyty Coltrane Sound, wydanej w 1964 roku, nagranej w roku 1960. Na koniec dzisiejszej audycji wybrałem utwór Body and Soul, który już wcześniej pojawił się w Królewiczu, natomiast to jest tak zwany alternate take. Bardzo często właśnie na tych świetnych jazzowych, klasycznych płytach artyści zamieszczają dwie wersje danego jazzowego tematu. Spotkałem się z tą cechą takich płyt bardzo, bardzo często i rzeczywiście no, fantastycznie jest posłuchać, jak za drugim razem artyści potraktowali daną kompozycję. No bo wiadomo, że jazz to improwizacja i za każdym razem brzmi to przecież zupełnie inaczej. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę wam bezpiecznego, udanego, dobrego i spokojnego, wakacyjnego lub nie, weekendu. Słuchajcie oczywiście Radia Chili Z i my usłyszymy się już w najbliższy poniedziałek. Maciej Ulewicz i John Coltrane mówią wam serdeczne dobranoc. Do usłyszenia. Do poniedziałku.

0: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.